0: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Rzeszów. Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
4: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
7: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
8: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
7: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
8: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
7: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
9: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
10: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
11: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
12: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
14: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
13: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
1: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
0: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne. Wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe. Transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus. Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
5: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
6: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
12: Ludzkie szczątki.
11: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
12: Tajemnica, której nie da się zatopić.
11: Już w księgarniach.
13: I po reklamie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama.
1: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu, aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochotę na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów. 794 798 804.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
4: Już 27 września zapraszamy na festiwal biegowy Pratt & Whitney. Bieg na mile, bieg na 5 km i 10 km, sztafeta 2x5 km oraz biegi młodzieżowe. Startujemy o 9 w Centrum Handlowym Millennium Hall. Dla najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz losowanie nagród. Na imprezę zapraszają sponsor tytularny Pratt & Whitney, patronat honorowy Miasto Rzeszów. Sponsorzy Millennium Hall, Marma, Łomża, Weron, Rzeszowianka. Szczegóły na www.ranrzeszów.pl.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
8: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
9: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
8: Po garnitur?
9: Po garnitur.
8: A moja sukienka?
9: Sukienkę też kupimy.
8: A buty?
9: Też znajdziemy.
8: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
9: Oczywiście.
8: A coś do domu?
9: Artykuły domowe też są.
8: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
9: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, a warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
10: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: I po reklamie.

0: SK Rzeszów.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo! Raz,

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów, Świlcza 146T.
7: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
8: Już 27 września zapraszamy na festiwal biegowy Pratt & Whitney. Bieg na mile, bieg na 5 km i 10 km, sztafeta 2x5 km oraz biegi młodzieżowe. Startujemy o 9 w centrum handlowym Millennium Hall. Dla najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz losowanie nagród. Na imprezę zapraszają sponsor tytularny Pratt & Whitney, patronat honorowy Miasto Rzeszów, sponsorzy Millennium Hall, Marma, Łomża, Weron, Rzeszowianka. Szczegóły na www.ranrzeszów.pl.
9: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
10: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów, Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
13: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
12: Po garnitur?
13: Po garnitur.
12: A moja sukienka?
13: Sukienkę też kupimy.
12: A buty?
13: Też znajdziemy.
12: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
13: Oczywiście.
12: A coś do domu?
13: Artykuły domowe też są.
12: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
13: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, a warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
2: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
1: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
2: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
1: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
3: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
7: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz salon optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
12: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
11: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
12: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
11: Nie bujasz?
12: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
13: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.auto-res.pl.
15: I po reklamie.

0: SK Rzeszów.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku. MLK Bus.
2: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl. Już 27 września zapraszamy na festiwal biegowy Pratt & Whitney. Bieg na mile, bieg na 5 km i 10 km, sztafeta 2x5 km oraz biegi młodzieżowe. Startujemy o 9 w centrum handlowym Millennium Hall. Dla najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz losowanie nagród. Na imprezę zapraszają sponsor tytularny Pratt & Whitney, patronat honorowy Miasto Rzeszów, sponsorzy Millennium Hall, Marma, Łomża, Weron, Rzeszowianka. Szczegóły na www.ranrzeszów.pl.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
7: To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen samochody dostawcze G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50E w Rzeszowie.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Zupa Hortex 450 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Tylko 12,99 przy zakupie dwóch opakowań.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen samochody dostawcze G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50E w Rzeszowie.
8: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
9: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
10: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
9: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
10: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
9: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
11: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku. MLK Bus.
12: Firma Styrobud, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobudbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: To będzie znacznie chłodniejszy dzień niż miniony weekend, do tego uważajcie na deszcz, miejscami niewykluczone także burze. Jeśli gdzieś wychodzicie, koniecznie pamiętajcie o parasolach. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czyjaśnie dziś od 13 do 14 stopni. Podobne temperatury będą także jutro.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Porocki, dzień dobry. W Rosji bez zmiany. Centralna Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów do Dumy Państwowej. Jedna Rosja, partia kontrolowana przez Władimira Putina, otrzymała w nich ponad 57% głosów. Nielegalne wybory przeprowadzono też na okupowanych terenach Ukrainy oraz w Naddniestrzu oraz Osetii Południowej. A sprawcy napadu na jubilera w Limanowej w Małopolsce zatrzymani. W piątek w jednej z galerii handlowych ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę policjanci zatrzymali 4 osoby.
14: Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
0: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Do zatrzymania doszło w centrum Krakowa. A twórca kultowych komiksów, między innymi o Batmanie i Kapitanie Ameryce, znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins, odwiedził Bełchatów. Artysta spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
17: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego. Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
18: That's great. It's lovely to know.
19: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'iem Perkinsem był reporter SK Rafał Różycki.
20: SK Rzeszów News.
16: Michał Serkis, sezon grzybowy trwa. Sanepid przypomina, że w lesie trzeba zachować ostrożność, mówi Sabina Bożewicz z podkarpackiego Sanepidu.
21: Jeden z najgroźniejszych grzybów naszych lasów jest muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Mamy muchomora jadowitego.
16: W ostatnich latach na Podkarpaciu Sanepid odnotował chociażby przypadek zatrucia piestrzenicą kasztanowatą. W tym roku na szczęście nie wpłynęło żadne zgłoszenie. Ponad 1600 instalacji OZE w 5 gminach. Klaster Ropczycko-Dębicki planuje projekt za 60 milionów złotych.
22: Niestety, ale to musiało się wydarzyć. Co? Zaczynamy poniedziałek, ale spokojnie, wiemy, że w poniedziałek niektórzy już nie śpią i są bohaterami tego dnia. Więc dajcie znać, kto już nie śpi, jakie zawody są z nami od samego rana, bo jedno jest pewne. Wiktor na L4, a Jankę spróbuje naprawić ekspres do kawy, więc co, jest naszym mechanikiem? Reperatorem.
23: Reperator? To babcia tak mówiła kiedyś.
22: Ojej, dobra, cofam. Eskowy Messenger czeka.

0: Jaki sukces?
1: Sukces jest! Działa ekspres do kawy!
0: No, ale chyba nie na naszym piętrze, bo nie wiem, czy widziałeś, ale nasz dzisiaj postanowił się nie włączać.
1: Ale no naprawiłem go właśnie!
0: To dobrze, bo już bałam się, że będzie zawód.
1: Ile osób próbowało go naprawić?
0: Już z 7.
1: To 7 osób nie wiedziało, że trzeba włączyć wtyczkę do prądu. Brawo! A ja jestem zawodowym elektrykiem, więc człowiek przychodzi, od razu wie. Patrzę po kablu do gniazdka.
2: Ciekawe, no i działa. Coś poważniejszego, czy byś sobie poradził.
1: No, proszę
0: to
1: pana.
0: By wtedy o tym nie mówił.
1: Później
0: ale na naszym męskowym messengerze pojawiły się już wiadomości od was. Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi? Dzień dobry.
3: Energetyka od rana czuwa. Jedziemy naprawiać, żebyście mieli światełko.
1: Tak, to kolega
0: energii
1: z pracy.
0: Energii nam już nie zabraknie.
1: Nie, w żadnym wypadku wszystko podłączone. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
4: Ja właśnie jadę do swojej pracy, zazwyczaj mam takie piękne widoki. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu pod samym Giewontem. Pozdrawiam.
1: To ja tam kiedyś byłem na SOR-ze, pamiętam.
0: A ja też pamiętam twoją tę przygodę.
2: Oni też pamiętają.
1: No dobra, lećmy dalej z tym tematem oczywiście.
0: Dajcie znać, kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi od samego rana. Eskowy Messenger się kłania lub 664

0: Jednak.
1: Jednak jest!
2: Jest cały czas!
3: Poranne prasowanie.
2: Prasujemy, przeglądamy. Heiser poślubił 20-latkę. Wyskoczyło mi tutaj jedynka.
4: Powiedzieli sobie tak, no.
0: Tak.
2: Wszystkiego dobrego. I żyli długo i szczęśliwie. Bardzo dobrze. Dzień dobry,
4: Jadziu. Do następnego ślubu.
2: No, dokładnie, no. Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, dobry. Dzień dobry, Jadziu.
1: Ale to jest nic, słuchajcie. Dlatego, że w tym momencie prasę, internet atakują newsy a propos naszego, kochanego Janka Pirowskiego.
2: Co się wydarzyło, bo wszędzie tylko patrzy. Heiser, Heiser, Heiser, a jednak nie tylko Heiser, też nasz Pirowski. Janek Pirowski.
1: No właśnie, Janek co Pirowski, z którym ty, Jadziunia, przecież niejednokrotnie prowadziłaś program, prowadził z kolei niedzielne wydanie Dzień Dobry TVN z Izabelą Krzan. I w internetach piszą, że to był, uwaga, cytuję, prawdziwy festiwal złośliwości między Izą a Jankiem.
2: Ale super, no to pięknie, nieważne jak, ważne, że piszą, tak to się robi.
1: Ja tego nie widziałam, ale tutaj jest również napisane, że w pewnym momencie Janek nie wytrzymał i powiedział do Izabeli Krzan, swojej współprowadzącej, czy ty teraz będziesz kończyła każde moje zdanie? Doskonale! Tak podobno powiedział.
0: Znając Janka... Tak mogło być. Ale ja go bardzo lubię.
2: No my bardzo tęsknimy.
0: Bardzo tęsknię i bardzo lubię.
1: To jaki jest sposób na Janka Pirowskiego? Jaki?
0: Nie dopuszczać go za bardzo do głosu.
2: Dziękujemy, Jadziu. Jesteś kochana.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
5: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Poniedziałek w regionie chmury i deszcz. Pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie. Do tego dosyć chłodno. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia od 13 do 14 stopni maksymalnie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Kopisto i Rejtana.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Małopolska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Doszło do tego wieczorem na terenie Bukowna. W związku ze sprawą na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Szczegóły sprawy w newsach o 7. A na te środkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indiany oraz Ohio.
13: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: SK Sport News.
12: Zwycięstwa Lecha oraz Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym

0: zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku Legioniści wygrali 3-1, w pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. A derby Madrytu dla Atletico przed własną publicznością wygrało 2-1 z Realem.
1: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Jankes.
3: Kama.
2: I Wiktor.
3: W Radiu RTSK.
4: Wiktor dzisiaj na wolnym po weselu kolegi musi odpocząć.
5: No, oby się nie okazało, że znowu wypadł z kajaka, jak na Kawalerskim to było. Dajcie znać, jakie zawody już nie śpią od samego rana. Dzień dobry.
6: Ja jadę do pracy, żebyście wy mogli jechać do pracy. Będę opiekować się waszymi dziećmi, pracuję w żłobie.
4: W tej piosence w żłobie leży.
5: Tak. To o tym.

0: Dokładnie 7 minutki do godziny 7, Eska w poniedziałek. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czy to jest zawód? Grzybobiorca. No właśnie, szukamy właśnie tego słowa. Jak to się może teraz nazywać, no? Ale niektórzy już latają, oczywiście szukają teraz z latarkami, bo im
1: się
0: ciemno.
1: Grzybiarz nazywa, Janki.
0: Ale chodzi mi o zawód. Zawód grzybiarz?
1: Ja mam nadzieję, że ci, co chodzą na grzyby, nie mają jednak zawodu i że jednak te grzyby znajdują, no bo to jest najważniejsze.
0: Ja ostatnio nie mam zawodu grzybiarza, jestem z zawodu elektrykiem, ale byłem na 15 minut i znalazłem 3 grzyby. Jeden podgryziony przez jakieś robactwo, ale był.
1: Czyli smaczny był.
0: Był naprawdę super, posmażyliśmy, było rewelacyjnie.
1: No tylko, że w tym roku grzybobranie może zaboleć, jeżeli zamiast do lasu pójdziemy na targ.
0: Na targu drogo, prawda? Bardzo.
1: Nie. Słuchaj, na przykład w Małopolsce za kilogram świeżych wyselekcjonowanych borowików trzeba zapłacić nawet 90 zł.
0: No. Ja się wcale nie dziwię, że niektórzy nawet nie śpią, tylko od razu idą, szukają, zbierają. Pewnie.
2: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
3: Kama, co robisz po dziewiątej?
4: Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów, Świlcza 146T.
11: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację 6-krotność

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość: panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Ale ty robisz te chórki Janki, naprawdę. Tariru.
1: Ale ty i tak najlepiej śpiewasz. Proszę państwa.
0: Kasia, Kaśka.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Myślałem, że dwa razy zaśpiewam Kasia, Kasia, a tu jednak było. To jest zaskoczenie.
1: Kasia, Kasia, hej, hej, hej, jedna Kasia z nami. Dzień dobry, witamy, 12 minut do godziny 7. Kasia, o której ty... Mamy teraz 7 godzinę za 12 minut. O której wróciłeś dzisiaj do domu? Dzisiaj czy wczoraj?
3: Wróciłam dzisiaj po północy.
0: No skąd ty wróciłaś? Gdzie ty się szlajałaś po nocy?
3: Och, z Włoch. Byłam w Wenecji.
1: Byłaś w Wenecji! A to chodziło o twoje urodziny, które dzisiaj przy okazji obchodzisz?
3: Tak, dostałam to w prezencie w zasadzie, zorganizowały mi to koleżanki i no i mój mąż no, pomógł mi w tym, żebym mogła to zobaczyć wszystko na własne oczy.
0: Ale fajne koleżanki, fajny mąż. A Wenecja też fajna?
3: Tak, pięknie jest.
0: Ale dobra, to powiedz teraz tak szczerze i uczciwie, bo zawsze mówią o Wenecji, że w Wenecji śmierdzi. Czy to prawda?
1: Ojejku, ja nie wiedziałem.
3: Minimalnie się zdarzyło, że tam kanałem zaleciało, ale ogólnie mogę tego miejsca i tak wymiata.
1: A co dobrego jadłaś?
0: Na zdjęciach nie widać.
1: A co dobrego jadłaś we Włoszech?
3: No, pasta italiano, pyszny makaronik. Pizza też się zdarzyła.
0: O, ale super. No to muszę przyznać, że całkiem fajnie zaczęłaś świętowanie swoich urodzin, a my fajnie to skończymy, bo mamy stówkę urodzinową dla ciebie.
1: To wszystko przez Wojtka. Wojtek, czyja to jest wina? Wina Wojtka, Wojtek, twój mąż.
3: Zasługa, super, Boże, dziękuję.
1: Postarał się, napisał do nas tutaj, no, co trzeba było, zrobił, posmarował, no i jesteś na antenie. Gratulacje, co masz do powiedzenia jeszcze Wojtkowi?
3: Kocham cię na maksa, jestem mega wdzięczna, zaskoczona, szczęśliwa, jesteś zarąbisty, wspaniały, cudowny, kocham cię.
0: I niech to się nigdy nie zmienia.

0: Abrakadabra i będzie z nami godzina 7, a dokładnie za 5 minut.
1: Mhm. No ale nim godzina 7, to cały czas sprawdzamy wasze wiadomości na SK-owym Messengerze, bo mówicie, jakie zawody nie śpią od rana.
2: Siemano Radio SK, jaki zawód nie śpi? Mama i tata i wyprawienie dzieci do szkoły. Pozdrowionka dla wszystkiej całej rodzinki.
0: Jeden z najstarszych zawodów świata.
3: Co?
0: No tak, też, też.
1: Jakieś to zdanie słyszałam o jakimś innym kiedyś.
4: Wszystkiego dobrego na ten poniedziałek. Przeżyjmy go po prostu.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Jesień zbliża się wielkimi krokami i doskonale będzie to dziś widać za naszymi oknami. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia od 13 do 14 stopni maksymalnie. Dziś przewaga chmur, z pewnością przydadzą się parasole, uważajcie na deszcz, miejscami burze.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dochodzi siódma, zaczynamy z Koniusz Marcin Procki. Zapraszam, dziś zostanie przesłuchany. Chodzi o sprawcę strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Wieczorem po policyjnej obławie policja zatrzymała 52-latka. Jest podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, wyjaśnia Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
2: Ranni poszkodowani przebywają w szpitalu. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach: Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Na północy Niemiec wygrało AfD, a w stolicy zwyciężyła lewica.
4: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej. I to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei lewica. Drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
2: Informował reporter Eski Michał Rawa. Pod koniec roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Ta ma dać możliwość usłyszenia syreny alarmowej z poziomu telefonu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: A w sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania.
0: SK Rzeszów News.
1: Michał Userkis. Podkarpackie drogi wojewódzkie pod lupą. Specjaliści zbadają ponad 500 km tras, sprawdzając ich konstrukcję, nośność i stan techniczny. Pomiary odbędą się bez wstrzymywania ruchu, a wyniki pomogą zaplanować remonty i przebudowy. Kontrole potrwają do 15 grudnia. 70 lat historii i plan na kolejne dekady. Kino Zorza w Rzeszowie czeka rewitalizacja, która ma połączyć jego charakter i historię ze współczesnymi potrzebami. Projekt Zorza Northern Lights powstanie we współpracy Rzeszowa z partnerem z Oslo.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Po siódme wygrywa, zapraszamy i to już za kilka chwil.
9: No, już warto sobie zapisać nasz numer telefonu 664-402-302. Pytania będą tak zaskakujące jak to, że człowiek ledwo mrugnął, już jest po weekendzie.
8: A teraz czas na show Mendes.

0: dosłownie będziemy mogli śpiewać tę piosenkę. Mm-hmm. Nie dzisiaj, ale jutro, tak? Bo to jutro będzie ostatni dzień lata.
1: 21 dzień września, już jest.
2: Może odwołają.
1: U mnie ostatni dzień lata był tydzień temu. Nie wiem jak to u państwa, nie wiem jak to u ciebie, ale to tak to więcej wygląda. Mamy jesień już, jesień.
0: W zeszłym tygodniu zastanawiałam, czy już kaloryfery nie włączyć. No ale, na razie jeszcze nim się lato skończy, niektórzy chodzą po kawiarniach, jeszcze ogródki są. No jak są ogródki i są gwiazdy, to również są paparazzi. I złapali ostatnio Maćka Musiała, który rozmawiał w bardzo modnej warszawskiej kawiarni. I uwaga,
1: i
0: na zdjęciach
1: tam
0: widać, że okładał oko lodem ze szklanki.
1: Przepraszam, wyciągał lód ze szklanki, tak, i wkładał go do oka?
0: No nie do oka, tylko tam tak pod sobie, okiem tak se tam jeździł i tak dalej. No i internauci piszą, że no, może miał ciężką noc za sobą, no może się zmęczył.
1: Czy Maciek ma dzieci?
0: Nie ma.
1: Nie ma dzieci. Panie Maćku, to jak on teraz okłada sobie tak oczy lodem, no to co dopiero będzie, gdy jeśli pojawi się właśnie takie zaplecze? Ja, ojciec dwójki dzieci, ja wchodzę do lokalu, od razu proszę o wiadro lodu i od razu głowę do tego wiadra i od razu jest mi lepiej.
0: Ice Bucket Challenge.
1: Tak, dokładnie.

0: pięknie dojechaliśmy do 7.15. Zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: To jest ten moment, kiedy trzeba dzwonić 664-402-302. Skowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej oczywiście i telefon przy uchu, bo to najważniejsze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: I lecimy, czas mamy ograniczony, 2 minutki, więc trzeba się streszczać.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Kałdun, to jaka część ciała?
0: Kałdun.
3: Brzuch.
0: Dobrze,
2: ja
0: bardzo dobrze.
2: Ja tego nie wiedziałam, skąd wy to wiecie?
0: Ja też tego nie wiedziałem. Ja
1: drugie.
0: Też, ale już wiemy teraz wszyscy i bardzo dobrze, gdzie odbywa się Oktoberfest?
3: Niemczech.
0: Niemczech, Bawaria, te sprawy. Ja nigdy nie byłem jeszcze, ale może kiedyś będzie okazja.
1: Trzecie.
2: W ten weekend Filip Heiser i jego 20-letnia, już jak się okazuje, żona wzięli ślub. Czego trzeba życzyć młodej parze?
0: No.
3: Szczęścia.
0: Dziękujemy. Bez koperty, króciutko, konkretnie. Pieniec. Bardzo dobrze, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Piątek to weekendu początek oraz miejscowość, która jest A. obok poniedziałku, B. środkiem Polski, C. najmniejszym miastem w Polsce.
3: Najmniejszym miastem w Polsce.
2: Otóż nie, jest środkiem Polski. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego.
3: Dzięki.
2: Ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302. Halo?
0: Dzień dobry, witamy. O, teraz będzie pyknięcie. Dzień dobry, kto tam? Tutaj SK. Siódme wygrywa, zatrzymaliśmy się na piątym pytaniu. Halo?
4: Zapraszamy, wybrany numer jest zajęty.
0: To my do nich dzwonimy, czy oni do nas? Proszę do nas dzwonić, proszę nas nie wkręcać.
2: Halo?
0: 47 sekund
4: halo,
0: do końca.
4: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Cześć, jedźmy z piątym pytaniem.
1: Piąte.
2: Jeżeli paliwo jest po 9 zł za litr, a ty tankujesz 3 litry, no bo wiadomo, na więcej nas nie stać, to ile zapłacisz?
5: 27.
1: Szóste.
0: Czy śliwki węgierki można kupić w Polsce, czy tylko i wyłącznie na Węgrzech?
5: W Polsce oczywiście również.
2: 30 sekund! A dzisiaj Polacy grają w ćwierćfinale z Niemcami. Pokaż, jak będziesz kibicowała naszym.
0: Chodzi o siatę oczywiście.
5: Dalej do boju, Polsko!
6: Polska! Biało-czerwoni!
2: Polska! Dobra, mamy to! Zupełnie jak ty, skowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównie należą do ciebie.
0: Super. Gratulacje, owacje na siedząco, trzymaj się!
2: A my dzisiaj pytamy, jaki zawód już nie śpi od samego rana i słyszymy, że ty już nie śpisz. Kim jesteś z zawodu?
5: Ja z zawodu jestem pracy administracyjne, ale w chwili obecnej nie pracuję, bo spadłam ze schodów
2: i zdrówka życzymy!
0: I tory były złe, tak, tak.

0: Ulubiona piosenka Janki twoja, Britney Spears?
1: Czy to jest moja ulubiona? Toxic?
0: No.
1: Nie, nie, źle pan zaznaczył odpowiedź.
0: Kiedyś byłam świadkiem, jak Janka i Wiktor rozmawiali o teledysku Britney Spears, w którym ma taki czerwony, obcisły kostium na sobie.
1: A to właśnie w tym utworze jest?
0: No właśnie, nie wiem.
1: Nie pamiętam.
0: Trzecia pytam.
1: Ale to chyba rzeczywiście w Toxic. To jest mój ulubiony utwór, oczywiście, że tak. Boże, ja nie rozumiałem pytania, proszę pani. No dobra, zamykamy godzinę 7.26, teraz jest ten moment, czy razem z Britney Spears.
0: I za momencik Marcin Procki dosłownie przywieje go z newsami, a nie bez przyczyny mówię przywieje, bo będzie wiało.

0: Reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
3: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
4: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
3: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Marzy ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80/211A w Rzeszowie.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Parasole w regionie z pewnością się dziś przydadzą. Weźcie je ze sobą, jeśli gdzieś wychodzicie. Uważajcie na deszcz, miejscami także burze. Do tego będzie dosyć chłodno. W ciągu dnia termometry w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 13 do 14 stopni maksymalnie. Podobnie także jutro.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla wybrzeża wydano także alert RCB. Przez sztorm na Bałtyku spodziewane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Około 10.00 zaplanowano podnoszenie niebezpiecznego ładunku. W związku z tym pojawią się utrudnienia, a chodzi o autostradę A6, ale też szosę Stargardzką.
15: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
16: SK Sport News.
14: Problemy piłkarskiej reprezentacji jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania. Nie pojawi się na nim Adrian Benedyczak. Napastnik grający w lidze tureckiej przekazał, że podczas piątkowego meczu doznał złamania nadgarstka i czeka go przerwa od gry w sobotę. Okazało się też, że poważnej kontuzji kolana podczas treningu Juventusu nabawił się bramkarz Kamil Grabara. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w 3 setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a Polacy jutro w ćwierćfinale zagrają z Niemcami.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Jankę z Kama i Wiktor.
1: Jankę z Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK.
2: 7.32, 28 minut do godziny 8.00 tutaj SK w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
3: No właśnie, z jednej strony poniedziałek, ale z drugiej strony szukamy tych bohaterów, którzy już nie śpią od samego rana. Któż to taki?
4: Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia? Oczywiście, że my, kierowcy zawodowi, pozdrawiam miejskiego autobusiku. A i poproszę o jedną kawę, dzięki.
5: Się robi sobie, się robi.
2: Kawka dla wszystkich kierowców, którzy jadą z nami, no i dorzucamy porządne muzyczne dopalenie jeszcze, tak?
6: Tak.
3: No mówiłeś.
6: Tak.

0: 22 minuty, będzie z nami godzina 8, Radio SK, poniedziałek, 21 września. Działo się. Słyszeliście to? To jest chyba PESEL tak zwany. Mi się odezwał w buzi.
1: Albo ekscytacja po prostu. Ślinisz się już na myśl o tym, o czym będziesz mówił za chwilę.
0: Chodzi ci o mistrzostwa, które by się odbyły w stolicy, jeśli chodzi o motorniczych.
1: No
0: tramwaje
1: właśnie
0: się rozjechały, czyli zablokowały generalnie tramwaje centrum Warszawy w weekend. Było niesamowite.
1: 12. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie miały miejsce. Mm-hmm. Polacy niestety nie wygrali w tych mistrzostwach. Czesi wygrali.
2: 12. lokata.
0: Brawo!
2: Brawo!
0: Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, oczywiście. Niesamowite były te konkurencje i grali w kręgle i tam zatrzymywanie się we właściwym miejscu, w ogóle coś tam nie... Naprawdę niebywała historia. Kiedy ostatnio tramwajem jechałaś, powiedz mi?
1: Ojejku, ja kocham jeździć tramwajami i pociągami, naprawdę. Ja nawet, żeby
0: dziękuję
1: się nie spłamać, ma wczoraj.
0: Nie bądź taką Izabelą. Nie. Ale gratulujemy oczywiście 12 miejsca, pozdrowienia dla motorniczych i dla wszystkich, którzy teraz są z nami.
1: Mam tylko nadzieję, że to nie było 12 drużyn.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
15: I po reklamie.

0: tutaj SK, 12 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, Nosel się zbliża.
1: Ale jeżeli lubicie Nosela i lubicie, jak wkręca innych, to pamiętajcie, że na SK.pl można napisać do niego, a potem on dzwoni, wkręca, a potem jest dużo śmiechu. O tak, właśnie jak teraz.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
3: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
4: Moje uszanowanie, Paulina Helena po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
3: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię, powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
4: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej. Ewentualnie, gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
3: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
4: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
3: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
4: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
3: No i co?
4: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
3: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
4: Ale dobrze,
3: no
4: bo zmienia pani temat. Ja próbuję tak rozwiązać pani reklamację.
3: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
4: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego. Jeżeli, proszę
3: ja
4: pani...
3: Ja wiem dlaczego.
4: Dlaczego?
3: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
4: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
3: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
4: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
3: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
4: Ale to pani do mnie mówi?
3: Nie, do córki.
4: Aha.
3: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
4: To też jest właśnie takie rozwiązanie. Mhm.
3: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
4: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
5: Ona radka została skręcona w Radio SK.
3: Radosław.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Teraz fajnie Kawka wchodzi, ale to czuję, ale to jest cudowny, ale pięknie, haj, jaj, jaj.
1: Bardzo się cieszę. Wy też się będziecie mogli cieszyć po godzinie 8, bo uruchamiamy naszą zabawę 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia. Ale najpierw trzeba się zgłosić na jaskowym messengerze, zostawić swój numer telefonu. A z racji tego, że dzisiaj od rana pytamy o zawody, to może takie zdjęcie również ze swojego zawodu.
0: Z roboty.
1: Z pracy, no dokładnie.
0: Pewnie, że tak. Każdy zawód oczywiście wchodzi do gry. Dajcie sobie szansę na 5 stówek, później wybieracie, czekamy albo mnie, z kim się będziecie lepiej czuć na antenie, żeby zgarnąć 5 stówek. Dajcie sobie szansę. Tak, tak, tak, tak.
2: 5 słów, 5 stów. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
19: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Od 13 do 14 stopni dziś na termometrach. W Rzeszowie krośnie czy jaśle, do tego pochmurno. Uważajcie na deszcz, a miejscami także burze. Kierowcom w Rzeszowie przypominam, o buspasach obowiązuje do 9.30. Teraz większy ruch na Kopisto, Piłsudskiego i Rejtana.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: 8 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na wschodzie bez zmiana, wynik bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy zwycięstwo odniosła partia Jedna Rosja Władimira Putina z wynikiem ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze 4 ugrupowania, wszystkie lojalne wobec Kremla. A za szczegółami reporter SK Michał Rawa.
3: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
2: Medialne doniesienia o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Według publikacji Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z prezydentem za nawet 100 tysięcy dolarów.
4: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
2: Mówi prezydencki minister, a właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem prezydenta. A do Warszawy zjedzie dziś piłkarska reprezentacja Polski. Rusza zgrupowanie przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wiadomo, że mimo powołania na kadrze zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na wtorek.
0: SK Rzeszów News.
1: Jał Userkis. Zabójstwo przez podpalenie w Nisku to sprawa, która 28 września trafi na wokandę Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Agnieszka P. została skazana przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na 15 lat więzienia za zabójstwo męża. Do tragedii doszło w lipcu 2023 roku. Według akt oskarżenia oblała go łatwopalną substancją i podpaliła. Na Podkarpaciu trwają wzmożone kontrole lasów w związku z sezonem grzybowym. Straż Leśna sprawdza m.in. nielegalne wjazdy samochodami, kładami i motocyklami, kradzieże drewna oraz niszczenie leśnej infrastruktury.
5: Jankes,
6: Kama
5: i Wiktor
6: w Radiu RTSK.
7: Kamcia, to co masz na głowie, to co to jest? Taka kulka?
8: To jest koczek. Aczkolwiek kiedyś usłyszałam, że się czeszę na samuraja.
7: Proszę Państwa, tutaj Jankes i Samurajka. Witamy 2 minutki po godzinie 8 i za chwilę zabieramy się za 5 stów, 5 stów.
8: No i 5 stów będzie można zyskać oczywiście. Mm-hmm. Wrzucajcie na naskowego messengerka nam informację dotyczącą swojego zawodu, czyli zdjęcie od siebie z pracy, no i numer telefonu, bo będziemy dzwonić.
9: Jak jesteś samurajką, pokaż mi jeszcze swój miecz.

0: Hej, tu SK, hej, tutaj 8 minut po godzinie 8, hej, tu 5 słów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Kamerko wybierze, Aśka.
2: No, ja obstawiam, że ciebie.
0: Ja no, mam to samo do powiedzenia, co Kama. Jest z nami Asia, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Jak ci mija poranek?
3: Bardzo dobrze, już jestem po pierwszej kawce.
2: To się może przydać.
0: Przyda się 5 stówek, prawda?
3: Pewnie, że się przyda.
2: Neurony będą zaraz szybciej śmigać. Asieńko kochana, powiedz, kogo wybierasz dzisiaj do naszej zabawy?
3: No ja od długiego czasu marzę o tym, żeby zagrać właśnie z tobą.
0: Przepraszam.
2: Bardzo się cieszę, Asiu.
0: Bardzo dobrze, Kama kocha tę zabawę. Naprawdę to jest wspaniała historia. Dziewczyny, poznajcie się troszkę bardziej, żeby było łatwiej kojarzyć.
2: Asieńko, opowiedz mi coś o sobie. Co ty lubisz robić na co dzień?
3: Co ja lubię robić? Mnie jest wszędzie pełno, więc szukam sobie nowych aktywności. Mhm. Także jestem osobą pełną energii, lubię próbować nowych rzeczy. Mhm.
2: Co ostatnio takiego szalonego zrobiłaś?
3: Co ostatnio szalonego zrobiłam? No tak potrafię się, wiesz, spakować nagle i wyjechać gdzieś 800 kilometrów stąd, więc...
0: Przygody, tak jak ty.
2: To Asieńko, ja w takim razie chyba już wszystko wiem. Po prostu jesteś tak samo walnięta jak ja, więc powinno pójść dobrze. To ja wychodzę ze studia. Powodzenia!
0: Zapraszamy. Dziękujemy, Karcia! Kamcia sobie poleciała na chwilę odpocząć. No i bardzo dobrze. To co, zabieramy się za 5 słów. No i będziemy słuchać, jak tam twoje skojarzenia. Chodzi o jeden jedyny wyraz, dobra, Asia?
3: Tak jest.
0: Dobra, lećmy. 5 słów, 5 stów. Pierwsze słowo, poniedziałek.
3: Praca.
0: Zapisujemy. Jest praca.
4: Bardzo smutne skojarzenia.
0: Okej. Wesele.
3: Zabawa.
0: Filip Heiser w weekend miał weselicho, dobra. Pociąg.
3: Podróż.
0: Okej. To fajne skojarzenie, powinno się udać. Ogród.
3: Kwiaty.
0: Mhm. Kwiaty. No i na koniec jeszcze ciasto.
3: Sernik.
0: Ciasto, sernik, bardzo dobrze. Ostatnio mówiliśmy o sernikach, w sensie, no, jak zwykle z rodzynkami, a cała reszta bez. No dobra, okej. Poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. To twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę pojawi się Kama, bądź blisko radia, bądźcie wszyscy blisko radia. Za chwilę wracamy do zabawy.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Asia, jesteś tam?
3: Jestem.
0: Jesteś blisko radia?
3: Jestem.
0: Bardzo dobrze, blisko radia. Trzymaj się, za chwilę do ciebie wracamy.
1: Hey!

0: 17 minut po godzinie 8. 5 słów 5 stu. Mamy 5 słów, do których Asia... Dzień dobry, Asiu, raz jeszcze.
1: Cześć.
0: Fajnie skojarzyła na naszej antenie. Przypomnijmy może, co to było szybciutko. Możemy? Jesteś, halo, halo?
1: Jestem, jestem.
0: Dobra, poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty i ciasto, sernik. Bardzo dobrze, zapraszamy panią Kamę do studia Eski. Chodź, Kamcia, chodź.
2: No jestem.
0: Kama z szklaneczką wody i bardzo dobrze. Kama, będzie dobrze.
2: Mówisz?
0: Ja po raz kolejny obstawiam tak 300 przynajmniej. A może i więcej.
3: No, Janki zasłonię monitor, bo ona podgląda.
0: Ja rzeczywiście chowam monitor, żeby nie było. Proszę schować monitor.
4: Do okulisty muszę iść, ja nie widzę.
0: Asia, no co, Kama już jest. Trzymamy kciuki za was.
4: Lecimy.
0: Kamcia, pierwsze dawaj słowo. Dawaj. Uwaga, poniedziałek. Jakie słowo, jakie skojarzenie pojawiło się ze strony Asi, naszej słuchaczki?
4: Moim zdaniem to jest bardzo proste. Ja będę obstawiała, że jest to słowo praca, ale upewnię się oczywiście u mojej fantastycznej współgraczyni.
1: Tak.
0: Praca. Mamy stówkę, jest dobrze.
3: Jednak widziała.
0: Jest stówka, można tańczyć. Mamy słowo wesele.
4: Wesele.
0: Z czym ci się kojarzy? No w weekend się działo, jeśli chodzi o wesele.
4: No, Wiktor na weselu, na poprawinach, dlatego go dzisiaj tutaj nie ma.
0: On przypadkiem nie był u Heizera może?
4: Nie. Nie był u innych fajnych ludzi.
0: Dobra.
4: Dobrze.
0: Wesele. Słowo, które cię, no, kojarzy.
4: Czy to jest zabawa?
1: Jest!
4: Dobre te słowa, podoba mi się.
0: Słuchajcie, coś to, no dobra, okej, okay, lećmy dalej, ale Kama idealnie leci. Pociąg, Kamcia.
4: Pociąg. Pociąg mi się kojarzy tylko z jednym, ze spóźnieniami.
3: A w weekend były.
4: No były, no masakra, no ja cały czas jeżdżę oczywiście pociągami. Kocham to, szczerze mówiąc, ale to spóźnienia to jest masakra. Dobra, ja obstawiam spóźnienia. Spóźnienie.
0: Asia, co to na to, co powiedziałaś, jak skojarzyłaś?
1: Podróż, Kama, podróż.
4: No to spóźnienia, to się wszystko zgadza.
3: Wypadkowa podróż.
0: Dobra, mamy na razie 200. Czwarte,
1: ale i tak
0: słowo
1: jest super.
0: Ogród.
4: Ogród.
0: Czy... Nie kombinuj za bardzo, to jest proste.
4: To jest proste. Czy to będą w takim razie rzeczy, które rosną w ogrodzie i ładnie pachną?
1: Tak.
4: Kwiatki.
0: Ha, dobrze. Ogród, kwiaty. I ostatnie słowo.
1: Super.
0: Kama jest dobra w to. Ciasto.
4: O nie, to będzie
0: Kama
4: najtrudniejsze.
0: Jest dobra w to. Ciasto.
1: Wiesz to na pewno.
4: To jest najtrudniejsze dla mnie.
1: Ale nie.
3: Dobra podpowiedź, wiesz to na pewno.
1: To zjesz na pewno wiesz.
0: I zjesz to na pewno.
4: Nie.
0: Ty lubisz to.
4: O nie, ale ja lubię wszystkie ciasta, na tym polega problem.
1: Ale to lubisz wyjątkowo. To ty.
3: Bez dziur.
4: O Jezu, teraz to już nie wiem. Ale to jest z rodzynkami czy bez?
1: Tak.
4: Sernik.
0: Super.
1: Super!
0: Oj, dawno nie było 400. Bardzo dobrze, 400 dla Asi, naszej słuchaczki. No gratulacje, owacje.
1: Dzięki,
0: pięknie, cudownie.
4: Kochana, czuję się zaproszona na sernik.
1: Dziękuję, zapraszam. 5 stów. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 26 na jaskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wpadnie do nas z newsami i będzie mówił o tym, że w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy.
1: Bardzo dobrze, ja uwielbiam oczywiście. Pamiętasz, jak kiedyś chodziłaś do kina i były kroniki filmowe?
0: Nie.
1: O, dopiero. Nie pamiętasz?
0: Ja jestem z czasów, kiedy kronik filmowych nie było, kochanie. Dinozaurów również, nie?
1: Pamiętam. Było pięknie. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: 99 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
1: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
0: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
1: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
0: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy. Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
2: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnej.

0: do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Olej rzepakowy Olmay 900 ml, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Mleko łaciate świeże 2% 1 litr, jedyne 2,99 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: W Lozach na dziś chmury i deszcz, miejscami także burze, do tego dosyć chłodno na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś od 13 do 14 stopni maksymalnie, podobnie będzie jutro. A teraz w Rzeszowie tłoczno w okolicach Ronda Kuronia, do tego na Piłsudskiego, Kopisto i Rejdana.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, zmasowana akcja policji z Warszawy. W ciągu dnia policjanci sprawdzili blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali 101 osób poszukiwanych listami gończymi czy z nakazami doprowadzenia. Kierowcy, spore problemy na śląskim odcinku autostrady A1. Między Bytomiem a Pyrzowicami osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Do wypadku doszło na remontowanym i obecnie zwężonym odcinku autostrady. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a w kierunku Łodzi ustawił się 5-kilometrowy zator. Na koniec Gdynia, gdzie startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otworzy go pokaz Dzikiego Wschodu Jana Holubka, a o najważniejszą nagrodę, statuetkę Złotych Lwów, powalczy 16 produkcji.
11: Jankes. Kama i Wiktor.
12: Dzień dobry, witamy 8.32. Fajnie, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że wszystko u Was w jak najlepszym porządku.
13: No właśnie, a jeżeli potrzebujecie odrobinę pocieszenia, to mam dla Was dobrą informację. To już 8,5 godziny poniedziałku za nami.
12: To co, kolejna kawka? Może?
13: Posłuchaj, zawsze.
12: Lejemy, polewamy Was naszą ulubioną muzyczną kawą. Korzystajcie, delektujcie się, dołączy za chwilę m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret. Nowy numer.

0: SK Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Kiedy jechaliśmy do 8:38, już 22 minuty, będzie z nami godzina 9, spojrzałem, no bo tutaj ktoś wysłał nam SMS-a. Pozdrowienia, wracamy z wesela. I teraz pytanie, czy to było wesele, na którym był Wiktor Brzozowski, nasz cudowny, kochany kolega, który jutro do nas wraca, czy może to chodziło o wesele pana Filipa Heizera?
1: No właśnie, Filip Heizer, 41 lat, wziął w Krakowie ślub z 20-letnią Bianką, która od wczoraj może się już nazywać jego żoną. Patrzę na zdjęcia, bo wszystkie gazety oczywiście
0: 21 lat różnicy?
1: No proszę pana, no. Co to jest w dzisiejszych czasach?
0: Niesamowite.
2: To nie szalał w młodości.
1: No, oczywiście, ale że tak. Piękną sukienkę ma dziewczyna, naprawdę prześlicznie. Widzę, że pan Zygmunt Heizer szalał po prostu jak
0: ta lala. Ale widziałaś, jaką miał białą koszulę? Ta biel była tak niesamowita, to cały czas działa. Brawo! Niech żyje nam!
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
6: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renomą Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renomą Auto. Dostępne również w wersji 7-osobowej.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Froyer rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Froyer w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Widziałeś, co robię? Skrzynka mi się zapchała. No, tyle dostałem maili w weekend, że po prostu nie ma gdzie grzyba żadnego włożyć już, no. Dajcie spokój, no ludzie. Proszę do mnie nie wysyłać maili.
1: Właśnie, jeszcze raz to weź wszystko teraz przeczytaj. No ale ty masz jedną robotę, a nasi słuchacze mają inną robotę.
2: Eska, no jak to kto nie śpi? No jak to kto? No przede wszystkim budowa nie śpi, tak? Lecimy wstawiać okna. Pozdro.
0: Och. Pan pracuje w Windowsie, no. Otwiera okienka, no. Teraz się otwieramy na Sombra w Radiu SK. 11 minut i będzie z nami godzina 9. Kama, czujesz, że kawa mi cały czas działa?
1: Niestety widzę.
0: Czemu niestety? Chodź, zatańczymy, dziewczyno.
1: Ojej,
0: ty się, ja potańczę.

0: Nowiutka Miley Cyrus. No przeczytaj, jaki to jest tytuł? No proszę
1: ojejku,
0: bardzo.
1: To jest bytu... O, bytu? Bas! No. A ty możesz dokończyć, daję ci tę szansę. Proszę bardzo.
0: Trudne słowo faktycznie. Bas persuades na propozycjach do naszej Kamara, gorącej dwudziestki.
1: Pasujemy do siebie. Proszę państwa, Miley Cyrus w utworze Bas...
0: Persuades!
1: Yeah, baby! Dziękujemy za dzisiaj. Wracamy jutro, będziemy w komplecie. Wiktor wróci z wesela, będziemy sprawdzać
0: poczekaj,
1: jego...
0: Poczekaj, bo jeszcze dzisiaj z nim nie gadaliśmy i nie wiemy, czy przypadkiem sobie czegoś nie zrobił na tym weselu, bo Wiktor co jak co, ale potrafi się bawić.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepie.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
10: ludzkie szczątki
9: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Wzmożone ruchy w Rzeszowie na Chopina Targowej i na Ruszewicza na dojeździe do Ronda Kuronia oraz Ronda Pobitno. Bus pasy obowiązują do 9.30. A jeśli chodzi o prognozy, to dziś uważajcie na deszcz, miejscami także burze niewykluczone. W ciągu dnia termometry pokażą nam około 13-14 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Wszystko przez silny wiatr, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
3: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
2: A najczęściej strażacy usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Do południa na wybrzeżu spodziewany jest silny wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca w sieci premier Donald Tusk.
4: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie i od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę.
2: Na głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed uczestnikami ponad 3300 kilometrów 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
0: SK Rzeszów News.
1: Jałuserki z system ma być gotowy na znacznie większe zainteresowanie. Tak organizatorzy podkarpackiego czeku turystycznego przygotowują się do drugiej tury programu.
5: W tej chwili nasz podwykonawca pracuje nad tym, żeby zwiększyć przepustowość baz danych i serwerów.
1: Mówiła Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Gdzie schronić się w razie zagrożenia? W Polsce jest ponad 85 tysięcy obiektów. Ich lokalizację można sprawdzić w serwisie i aplikacji, gdzie się ukryć. W samym Rzeszowie na mapie zaznaczono prawie 400 miejsc.

Chciałam się z wami tylko przywitać, bo poniedziałki czasami takie są. 4 minuty po 9:00, DJO End of Beginning w Radiu SK. Cokolwiek by się dziś nie działo, to poproszę uśmiech na twarz, dlatego że dziś jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Wiem, że życie bywa kwaśne jak ten sok z cytryny, który dostają laureaci do picia, ale my sobie damy radę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, za chwilę wracam do was z 30 sekundami tylko dobrych informacji, a teraz jeszcze Andrea Bocelli w SK.

0: bardzo dobry to był numer, czyli Timbaland, Keri Hilson, The Way I Are w Radiu SK, 17 minut po godzinie 9. Wiem, poniedziałki właśnie takie są, ale od tego też macie nas, dlatego już teraz czas na coś, co mam nadzieję wszystkim nam poprawi humor, czyli dokładnie 30 sekund tylko dobrych informacji, ale musicie dać mi chwilę, bo przy tych 30 sekundach wcale nie jest tak łatwo się odnaleźć i postanowiłam to zrobić zgodnie z założeniami. Dobra, lećmy. Mamy nowego polskiego noblistę. Nagrodę Nobla dostał już co prawda jakiś czas temu, ale teraz okazało się, że laureat Nagrody Nobla z medycyny profesor Wiktor Ambros ma polskie obywatelstwo, które potwierdzano dokumentami 14 września. A we wrześniu właśnie lepiej oceniamy swoją obecną sytuację, bo bieżący wskaźnik polskich nastrojów konsumenckich poprawił się względem sierpnia. I jeszcze ważna informacja, bo sen wpływa na efektywność, co udowodnili naukowcy. Studenci, którym płacono po 5000 dolarów za dłuższy sen, poprawili wyniki na uczelni. Eksperyment pokazał związek między zwiększeniem ilości snu, a lepszymi ocenami. Gdyby ktoś mi tyle płacił, to prawdopodobnie też bym lepiej się uczył albo pracowała. Kolejna dawka dobrych informacji już jutro.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
10: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Alex Warren Passenger zagrał na 23 minuty do 10 w Radiu Łyska, a podobno niebo płacze z tytułu samego poniedziałku. Tak mówią ci złośliwi, którzy dziś wyglądają za okno i widzą to, co się dzieje. My podejdziemy dzisiaj do sprawy inaczej. Lubię poniedziałki, bo... Proszę dokończyć takie zdanie. Głosówki na eskowym Messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia też czekają. Ja też czekam na dużo powodów, dla których poniedziałek warto lubić. Lubię poniedziałki, bo... Bo przede mną jeszcze cała reszta tygodnia, w którym może zdarzyć się wszystko i albo osiągniemy same sukcesy, albo same porażki i ciekawość tutaj jest kluczem do tego, żeby jakoś dobrze się w tym odnaleźć. Można nagrać cokolwiek w swojej głosówce. Ja wam zagram. Jennifer Lopez, Angel Mama, za chwilę Wesce.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więc

0: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/DUT.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a Wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
10: I po reklamie.

0: Tovlow, Talking Body w Radiu SK. 6 minut do godziny 10. Pytałam was, dlaczego lubicie poniedziałki, żeby trochę ten dzień tygodnia odczarować. Nie spodziewałam się, że znajdziecie aż tyle powodów i tyle głosówek zostanie nagranych, ale czekam na więcej. Martyna?
1: Ja lubię poniedziałki z tego względu, że jakoś miarę szybko mijają. Nie tak jak piątek. Piątek zawsze się wlecze. Poczeka się na weekend. Pozdrawiam wszystkich.
0: Po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś tak krytycznie wypowiedział się o piątku. Możemy się, Martyna, zamienić. Ja przejmę twoje wszystkie piątki, a ty weźmiesz moje wszystkie poniedziałki. Po 10:00 gramy kolejne hity, w tym nowości.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
7: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
6: Po garnitur?
7: Po garnitur.
6: A moja sukienka?
7: Sukienkę też kupimy.
6: A buty?
7: Też znajdziemy.
6: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
7: Oczywiście.
6: A coś do domu?
7: Artykuły domowe też są.
6: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
7: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Marzy Ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla Was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80 przez 211A w Rzeszowie.
13: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
14: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
17: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
16: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
17: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
16: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Bryganie, przewaga chmury. Jeśli gdzieś wychodzicie, koniecznie weźcie ze sobą parasole. Uważajcie na opady deszczu. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle średnio 12-13 stopni. Odrobinę temperatura może nam podskoczyć. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
21: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu w Szczółkach pod Gdańskiem. Pociąg relacji Gdynia-Tczew potrącił dziecko, dziewczynka zginęła na miejscu. A na miejscu cały czas pracują też służby. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie ćwierćtonowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie. Wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła tam objazdy. W SK News teraz ważna informacja od reportera SK Mateusza Tomaszewicza. Jak wygląda sytuacja w związku z akcją saperów?
0: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
21: Na akcja ma potrwać kilkadziesiąt minut. Wypadek z udziałem córki byłego prezydenta. Doszło do niego na trasie S7 w Świętokrzyskiem. W pobliżu Kielc Jaguar, którym kierowała Kinga Duda, uderzył w bariery.
11: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
21: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a kierującej nic poważnego się nie stało.
18: SK Rzeszów. Sport.
22: Michał Serkis, KS Developers Rzeszów, wygrał Funk Volley Cup. Podczas turnieju w Niemczech siatkarki z Rzeszowa odniosły 3 zwycięstwa i ani jednej porażki. Kolejne zmagania Rysic już w ten piątek. Siatkarki zmierzą się z chorwackim Zagrzebiem podczas sparingu w Lotto Giganci Siatkówki. Pierwszy gwizdek meczu w piątek o 16:30. Trwa przerwa reprezentacyjna i najbliższy ligowy mecz Stal Rzeszów zagra 12 października. Zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 18 na stadionie przy Hetmańskiej w Rzeszowie. Szczegóły na stronie klubu.
23: 9:50, wszystkie hity zaczynają się w Estce, to jest hasło, które nam przyświeca i teraz będzie na to dowód, bo mam taki jeden kawałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: tego być może potrzebowaliście. Everlasting i Armin van Buuren, do usłyszenia przed chwilą na antenie Radia SK. Ja chciałabym od was usłyszeć, za co lubicie poniedziałki. Lubię poniedziałki, bo jest w tym wszystkim Michał, chyba dobry reprezentant głosu nas wszystkich.
1: Cześć SK. Ja właśnie też się tak zastanawiałem, za co najbardziej lubię poniedziałki i doszedłem do wniosku, że poniedziałki lubię najbardziej za...
0: Po prostu jest to bardzo dużo argumentów. Nie da się ich wyrazić w jednym zdaniu i tego będziemy się trzymać.
2: Radio SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
9: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
10: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
17: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
16: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
17: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
16: Nie bujasz?
17: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
18: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.auto-kres.pl.
19: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Udowadniamy wam tę tezę codziennie i jak to zaśpiewał Krzysztof Zalewski, takie to miłe i to będzie miłe, bo nowe brzmienia zawsze miłymi są, a to jest kawałek, który sprawi, że poniedziałek przestanie być na chwilę poniedziałkiem, a zabrzmi jak wspomnienie fajnego weekendu. Timmy Trumpet, Aleph Arben, Alex połączyli siły, co trzy głowy to nie jedna. Nie tak brzmiało to powiedzenie, ale to nie ma w tym miejscu żadnego znaczenia, bo jeżeli powstają z tego dobre hity, to właśnie można nawet zmieniać przysłowie. Chase the Feeling, już teraz w Radiu SK, jedna z naszych nowości.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
10: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
9: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
13: Zupa Hortex 450 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Tylko 12,99 przy zakupie dwóch opakowań.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
16: I po reklamie.

0: Fastball Music Sounds w Radiu SK 6 minut do 11. Bogaci ludzie z klasą zawsze mają w domu te rzeczy. I czytam tę listę, bo pewnie byliście ciekawi, skoro powiedział mi o tym internet. Na pierwszym miejscu tej listy jest szklana karafka na wodę. To podobno mają w domu bogaci ludzie z klasą. Ja myślałam, że bogaci ludzie z klasą to mają przede wszystkim w domu sporo pieniędzy. Mogłam się mylić. Po 11 w Radiu SK kolejne hity. Będzie m.in. Dawid Podsiadło, jego sezon, a także Robin Schulz i Watermat, którzy sprawią, że będzie wam się lepiej pracowało w rytm naszych eskowych hitów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
5: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: No, tych opadów deszczu w regionie jeszcze dziś może być całkiem sporo. Pamiętajcie o parasolach. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie 12-13 stopni. W nocy około 9, jutro ponownie 13-14, chmury i deszcz.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. Służby usunęły już ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
13: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
12: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba trafi teraz na poligon Drawski, gdzie zostanie zdetonowana. A u nas teraz Poznań i tajemniczy incydent na osiedlu Junikowo. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony sufit.
14: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu.
12: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Nikt nie został ranny, a jak sprawdzono, nad budynkiem nie przelatywał żaden obiekt. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenia, w wyższych partiach pojawił się śnieg.
15: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
12: Mówi nam Edward Lichota, ratownik TOPR, który odradza wyjścia w góry. Teraz jeszcze tenis i wygrana Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Singapurze. W zakończonym przed chwilą meczu z Rebeką Szramkową wygrała 6-4, 6-2.
10: SK Rzeszów. News.
11: Michał Userkis. Niespokojny weekend na drogach powiatu rzeszowskiego. Były 33 kolizje. Mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierowców. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło na Staronickiej w Rzeszowie. Zderzyły się 3 auta, 8 osób trafiło do szpitala. 3 miesiące w areszcie spędzi 40-latek z powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna przyjechał pijany z dostawą towaru do jednego ze sklepów w Sokołowie Małopolskim. Miał 2 sądowe zakazy prowadzenia. Przypomnienie dla Rzeszowian. Dziś ruszyła obwoźna zbiórka tekstyliów. Harmonogram na stronie miasta.
16: Każda sekunda i nawet każda minuta na wagę złota, zwłaszcza jeżeli omija Was spotkanie, zebranie, telefon lub cokolwiek takiego, co spowoduje, że trzeba byłoby szybko wracać do pracy. Minuta po 11:00. Alan Mokry już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Tak, brzmi poniedziałek. Mam nadzieję, że u was równie dobrze. Robin Schulz, 16 minut po 11. Za co lubicie poniedziałki? Będziemy dzisiaj cisnąć ten temat, żebyśmy wszyscy przekonali się, że to jest całkiem dobry dzień tygodnia. Jest Jona, Janeta.
1: No więc za co się lubi poniedziałki? No poniedziałki lubi się za to, że można powiedzieć, to dopiero poniedziałek i usprawiedliwić tym totalnie wszystko. Pozdrawiam, buziaki.
0: Gorzej jak się tak mówi co tydzień, a potem z poniedziałku robi się piątek, a sytuacja się nie zmienia. Trzymam kciuki, żeby tym razem było inaczej.
2: Radio SK. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września. Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów, Świlcza 146T.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Już 27 września zapraszamy na festiwal biegowy Pratt & Whitney. Bieg na mile, bieg na 5 km i 10 km, sztafeta 2x5 km oraz biegi młodzieżowe. Startujemy o 9 w centrum handlowym Millennium Hall. Dla najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz losowanie nagród. Na imprezę zapraszają sponsor tytularny Pratt & Whitney, patronat honorowy Miasto Rzeszów. Sponsorzy Millennium Hall, Marma, Łomża, Weron, Rzeszowianka. Szczegóły na www.ranrzeszów.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Jak ktoś sobie tak wystukiwał rytm nogą, to spalił trochę więcej kalorii. 24 minuty do 12. Adam Lambert, Ghost w Radiu SK. Ważne przesłanie od Adama.
1: Cześć SK, właśnie jadę na grzyby. Informacja dla wszystkich grzybiarzy. Pamiętajcie, każdego grzyba można jeść. Po prostu niektóre tylko raz.
0: No, kilka lat
2: trzymajcie
0: temu...
2: Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, bardzo dobrze powiedziane. Kilka lat temu świat obiegła informacja, że niektórzy jedzą muchomory w celach jakichś różnych dziwnych doznań. Jedyne, czego doznałam słuchając tego, to poczucia strachu o wasze życie, więc nie róbcie tego.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
6: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
5: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
6: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
5: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
7: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
8: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
15: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
18: I po reklamie.

0: Niektórzy mówią, że bez końca to się ciągnie, ten poniedziałek, a on się jeszcze na dobre nie zaczął. Oskar Sims bez końca w Radiu SK na 6 minut do godziny 12, ale 12 na horyzoncie to już tak połowa dnia, to już będzie tylko lepiej. Zwłaszcza, że Rafał Adamczak przychodzi tutaj do studia, to w ogóle będzie lepiej. Ma dla was eskowe hity, ma dla was dużo uśmiechu, bo widziałam, całe na biało wjeżdża. I dosłownie, w radiu nie widać, ale ja wam to opowiem. Jutro się słyszymy od 9.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
1: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
2: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
1: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Marzy Ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla Was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80/211A w Rzeszowie.
5: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
6: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Przewaga chmury w regionie, cały czas niewykluczone opady deszczu. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle średnio 13 stopni. W nocy 9 maksymalnie, jutro ponownie 13, 14 kresek chmury i deszcz. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Reitana.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest zablokowana. To w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił tam dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Przyczyny wypadku badają służby. Kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
13: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
12: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytania. Trwają teraz przesłuchania. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, major Damian Stanula.
14: W wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu.
12: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
10: SK Rzeszów News.
11: Jał Serkis. W czwartek w sądzie apelacyjnym w Rzeszowie zapadnie wyrok w sprawie zabójstwa dziecka. Chodzi o tragedię, do której doszło w Chałupkach Dymniańskich koło Leżańska. Dorota G. została skazana na 25 lat więzienia za zabójstwo małoletniego syna przez uduszenie. Od wyroku odwołali się prokurator i obrońca. Przypomnienie dla kierowców z Rzeszowa i okolicy. Od piątku na S19 między Sokołowem, Małopolskim a Jasionką możecie już jeździć po 2 pasach w każdym kierunku. Uważajcie jednak, bo obowiązuje tam ograniczenie do 70 km na godzinę.
9: Dwie minuty po godzinie 12 od samego rana. Walczymy z poniedziałkiem, zmagamy się z poniedziałkiem. Ciekaw jestem, czy teraz nasz organizm już jest na to gotowy, co w tym tygodniu się jeszcze wydarzy. No ale chyba tak, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry. Teddy Swims, Bad Dreams. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: Jak się jutro nie będziecie mogli dobudzić, to spróbujcie sobie tak na całe gardło zaśpiewać przed lustrem rano w łazience, jak wokalista Nickelback. To naprawdę pomaga. Czy przed, czy po myciu zębów, tego już nie podpowiadam, to już tam sami takie rozwiązanie znajdźcie, ale rzeczywiście śpiewanie na całe gardło to jest bardzo dobra robota, szczególnie rano. Nickelback, Have You Remind Me, to jest Tęska, to są hity na czasie 17 minut po godzinie 12. Trochę radiowej kuchni wam zdradzę. Przed chwileczką sobie plotkowaliśmy tutaj z chłopakami od Newsów, czyli z Jakubem Krzyżakiem i Jakubem Konieczkowiczem i tak trochę narzekaliśmy na poniedziałkowy ból istnienia i padło takie zdanie, uwaga, uczciwa praca jest zmorą uczciwych ludzi. Po czym oczywiście nastąpiła salwa śmiechu. Jak mam, jak klasyk, śmiechom nie było końca. I ja chciałem was zapytać, czy wy też takie macie poczucie, że podchodzicie do swojej roboty czasami zbyt uczciwie i jesteście przez to, no nie chcę mówić wykorzystywani, ale czujecie sami, że coś jest nie tak przez tę waszą uczciwość? No to dajcie znać w takim razie w głosówce, ewentualnie w SMS-ie pod 664-402-302. Kiedy czuliście się trochę wykorzystani przez swoją ogromną uczciwość wobec pracy, wobec kolegów, koleżanek z pracy? No właśnie. Więc jak chcecie, to teraz Eska jest z wami. Eska czuje ten ból. Eska chętnie nawet jakimś gadżetem pomoże znieczuli i hitami na czasie. Czekam na te wasze głosy. Kiedy poczuliście, że wasza uczciwość pracy obróciła się przeciwko wam? A jeżeli chodzi o hity na czasie, będzie DNA, More Than A Game, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama. Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
2: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
3: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
2: Naprawdę działa?
3: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
2: Brzmi jak coś dla mnie.
3: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
2: Gdzie to?
3: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
4: Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
6: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
12: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
13: i po reklamie.

0: Ci, którzy w Sopocie zdobyli bursztynowego słowika. Duet Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK to są hity na czasie. 22 minuty pozostały do godziny 13. Ja was zapytałem, czy wy czasami macie takie poczucie u siebie w pracy, że być może przez waszą ogromną uczciwość, no bywacie wykorzystywani? Albo że ta uczciwość to się czasami przeciwko wam obraca? Jest głosówka od Przemka?
1: Cześć, Oska. Jeżeli chodzi o zbyt uczciwe podejście do pracy, to w mojej byłej firmie zgodziłem się szefowej tak na telefon z doskoku na przyjście na zastępstwo za kogoś, kto akurat nie mógł przyjść. I zgadnijcie potem, co się stało. Zaczęło być coraz więcej telefonów. I przestałem.
0: No tak. Szkoda, że na przykład szefowa nie zwróciła się z prośbą o poręczenie kredytu, nie? Wtedy i szefowej by zależało też na tym, żebyś ty miał pracę, to byłaby jakaś transakcja wymienna i może gwarancja zatrudnienia. Jeszcze Piotrek ze swoją głosówką.
2: Ja tu cały czas czuję się wykorzystywany. Kurczę, jako jedyny w całej 16-osobowej brygady robię to, co robię. Więc za mnie nikt nic nie zrobi.
0: Nie, ja bym to raczej określił i tak mówią szefowie, że to jest twoja tak zwana wąska specjalizacja, a to już jest zaleta.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
9: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
8: Naprawdę działa?
9: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
8: Brzmi jak coś dla mnie.
9: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
8: Gdzie to?
9: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
4: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
5: 1021, 1022.
6: Liczysz owce?
5: Nie! Ty nie! Ale owce też tu są!
7: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek, kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
5: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
7: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała koło Kańczugi.
8: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Jeden z moich ulubionych kawałków ostatnio, Temper City Reverse Psychology, to jest Tesca, to są hity na czasie, dokładnie 6,5 minuty i będzie godzina 13, można synchronizować zegarki. To jak to jest z tą uczciwością w pracy? Czasami jest tak, że jesteśmy bardzo uczciwi i zaraz dostajemy w kości. Odezwał się do nas ze swoją głosówką Bartek, trochę smutny Bartek.
1: No, niestety przez to wasze pytanie człowiek wrócił myślami tam, gdzie nie chce wracać, ale nieraz człowiek został wykorzystany i nie było to za przyjemne uczucie, ale co zrobisz? Na szczęście już tam człowiek nie pracuje i jest teraz dużo lepiej, no. Dzięki.
0: Najpiękniejsze w tym zdaniu, na szczęście człowiek już tam nie pracuje i jest dużo lepiej. Nie no, moi drodzy, nie chcieliśmy jakichś negatywnych wspomnień tutaj przywoływać, ale mam nadzieję, że wszystkich złych szefów, tych, którzy wiedzą i świadomie tak manipulują swoimi pracownikami, że wiedzą, że są złymi szefami, to teraz bardzo mocno pieką uszy, co najmniej. A dla Bartka tak, żeby się trochę uśmiechnął, bo jak słychać, w sumie mamy happy end. W prezencie ode mnie będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze do tego dorzucimy zestaw innych gadżetów, oczywiście eskowych.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach, Kraina Wędlin, gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
3: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Bądź fart.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Od 13 do 14 stopni na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle. Do końca dnia jeszcze niewykluczony deszcz. Pamiętajcie o parasolach. W nocy 9, jutro ponownie 13-14 kresek. Pochmurno i deszczowo, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana i Kopista.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Zbliża się 13, to jest Eska News. Jakub Krzyżak groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. Mężczyzna miał zamieścić w internecie film z groźbami śmierci wobec Donalda Tuska. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
7: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, sąd objął go dozorem policji. Trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim trzyosobowa rodzina. Sprawcy Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Rafał Różycki. Powiedz, dlaczego przesłuchania biegłych są tak ważne?
8: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
6: Konkretnie około 60. Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega już końca. Rusza zgrupowanie piłkarzy przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wśród powołanych są oczywiście doświadczeni zawodnicy, tacy jak kapitan Robert Lewandowski, ale i debiutanci. Na przykład Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slavii Praga. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na jutro.
9: SK Rzeszów News.
5: Jałuserki, fragment ulicy Bernardyńskiej w Rzeszowie do końca września jest ulicą szkolną, przypominają miejscu urzędnicy. Tam powstała wyznaczona strefa dla dzieci z podstawówki.
10: Jest to trochę też szerszy program mający na celu właśnie sprawdzenie, jak takie rozwiązania się sprawdzają i być może wprowadzenie w przyszłości większej liczby takich miejsc. Przede wszystkim to bezpieczeństwo dla uczniów, ale też wygoda.
5: Powiedział nam Marcin Piecyk z Urzędu Miasta w Rzeszowie. Podkarpacka policja będzie miała kolejnych aspirantów. Rozpoczęło się właśnie szkolenie, w którym bierze udział 48 osób.
11: No i proszę, hit jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, Bredo Ferrantu. I to już 2 minuty po godzinie 13. Rafał Adamczak, dzień dobry. Teraz Łatwoganki Majko tworzą tę godzinę, a potem Sabina Carpenter i w kolejce Axel & Bone.

0: Jak tu sobie w poniedziałek poprawić humor, a jeszcze wystarczy uparcie wkładać sobie do głowy, że jeszcze jednak lato, studenci jeszcze mają wakacje. I mam też taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie to właśnie to czujecie i nastroje też się poprawiają. Kygo, Max Magnon, Take Me Back w remiksie od Robina Schulza. Kwadrans już po godzinie 13. No oczywiście... Dzisiaj też się może przydarzyć jakiś pech komuś, bo podobno w poniedziałek mamy najbardziej nieogarniętą tak zwaną przytomność, więc trzymam kciuki za przytomność umysłu, nie dajmy się zdekoncentrować, bądźmy czujni, żeby nam nie wyszło jak pewnej emerytce z Szwajcarii, która płacąc za rogalika wpisała PIN w pole na piwku na terminalu płatniczym, no i w efekcie z jej konta pobrano za rogalika ponad 1612 franków. Tę pomyłkę zauważono dopiero po 2 tygodniach. Wszystko skończyło się szczęśliwie. 1612 franków, czyli ten PIN to co? 1612, tak? No ja mam nadzieję, że tak jak zauważono pomyłkę po 2 tygodniach, to ktoś tej pani powiedział, że teraz wypadałoby ów PIN zmienić, skoro wszyscy o tym mówią.
1: Reklama.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 8 200 8 600.
11: W handlu szczęście sprzyja odważny.
12: Potrzebujemy towaru
13: i pieniędzy.
11: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Tak czuję, że było zrobione głośniej. Ile lat liczy już ten kawałek, a proszę bardzo, jak cały czas na nas dobrze wpływa, prawda? We Found Love to Rihanna i Calvin Harris. W Radiu SK oglądamy hity na czasie i hity, które zawsze będą na czasie, a tak przy okazji tego kawałka na pewno będzie. Rihanna potrafi w niespodzianki. W miniony piątek, 18 września, pojawiła się nieoczekiwanie na koncercie swojego ukochanego A$AP Rockiego na scenie już pod koniec koncertu, trzymając na rękach ich 3-letniego synka Riota. No i to było dopiero, bo nic wcześniej tego takiego nieoczekiwanego pojawienia się Rihanny z synkiem na scenie u A$AP Rockiego nie zapowiadało ani nie zapowiadał. Show oczywiście skradł 3-latek. Ojciec przekazał mu mikrofon, a ten wykrzyczał do tego mikrofonu: "What's up?" A na końcu jeszcze powiedział: "Thank you." No ładnie, ładnie. To też taki ma symboliczny wymiar, nie? Drodzy rodzice, dajcie swoim dzieciakom, w cudzysłowie, megafony i wszelkie możliwości do tego, żeby mogły mówić, co chcą i gdzie chcą. A jak będą chciały powiedzieć "What's up?", to też się liczy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: elektryki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
3: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
2: Naprawdę działa?
3: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
2: Brzmi jak coś dla mnie.
3: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
2: Gdzie to?
3: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 1021, 1022.
8: Liczysz owce?
7: Nie! Ty nie, ale owce też tu są.
9: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek, kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
7: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
9: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała koło Kańczugi.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: I po reklamie.

0: Też macie taką metodę, żeby w pracy siedzieć cicho, a szczególnie przed fajrantem, to może szef nie zauważy, roboty nie dorzuci. Ja tak czasami mam, aczkolwiek w radiu to tak, wiecie, trudno usiedzieć cicho. Cicho, Sza i Sanach. Nowość od tej artystki w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Słuchajcie, zakradłem się do zgłoszeń, do zabawy SK po raz pierwszy, która o 8 tej korościela. I tak sobie przeglądam te wasze pierwsze razy, o których marzycie i które chcecie zrealizować. I widzę, że Bartek bardzo chciałby przejechać dokładnie 223 km na rowerze górskim, a żona nie wierzy, dzieci nie wierzą, że to się uda. Na pewno grosz od 8 tej korościela w tej kwestii trochę by pomógł, może chociażby do tego, żeby sprzęt przygotować. Diana z kolei bardzo chciałaby polecieć gdzieś, wszystko jedno gdzie, byle z Radomia. Słuchajcie, Sojta i Korościel i SK po raz pierwszy. Ta zabawa czeka po południu właśnie u nich. Dzisiaj również kasa na realizację tego waszego pierwszego razu jest do wzięcia. Zgłaszać się możecie na SK.pl i w naszej SK-owej apce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zerszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/DUT.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Do końca dnia w regionie mogą pojawiać się przejaśnienia, ale też cały czas mogą pojawić się opady deszczu. Pamiętajcie o parasolach. Na termometrach średnio 13-14 stopni. W Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w nocy maksymalnie 9. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtan.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 13 lat więzienia. Taki wyrok usłyszała właśnie Ewelina P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat i rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przyleci też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
17: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
16: Gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. A hala Expo 21 stanie się świątynią graczy. Jutro startuje tam finał Logitech G G-Play Connect, czyli turniej VRS w Counter-Strike 2 z pulą nagród o wartości $100,000. Na wydarzeniu będziecie mogli też zagrać wiele różnych gier i spotkać się z dobrze znanymi graczami.
13: Będzie oczywiście właśnie Izak, Ginold, Pago, Nieuczesana, będzie Olaczka, będzie Kinga Kujawska, będzie Blołek, Tofi, Chris.
16: I wielu więcej, mówi Justyna Oracz z UR Fantasy. Wstęp jest wolny, a podczas eventu będziecie mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
18: SK Rzeszów News.
15: Michał Userkis, podkarpackie przejścia graniczne mają zostać wyposażone w dodatkowe syreny alarmowe. To decyzja po wizytacji m.in. wojewody podkarpackiej na przejściach Budomierzu, Korczowej, Medyce i Krościenku. Na wszystkich posterunkach wyznaczono punkty schronienia dla pracujących tam funkcjonariuszy i miejsca schronienia dla podróżnych. Ponad 142 tysiące pasażerów obsłużył w sierpniu port lotniczy Rzeszów-Jasionka. Najczęściej pasażerowie wybierali trasy wypoczynkowe. Wśród popularnych kierunków znalazła się Antalya. Na kolejnych miejscach była Podgorica i Heraklion.
19: 3 minuty po godzinie 14. Bardzo mi się podobała ta ksywa gracza Nieuczesana. Ciekawe, jaką ja bym mógłbym mieć, ale może ten temat zostawmy. Zajmijmy się hitami na czasie i tym, żeby dotrwać do fajrantu. Robin Schulz, James Blunt. Okej, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK to są hity na czasie 19 po drugiej. W weekend padła jedna, jedyna szóstka w Totka. Szczęściarz zgarnął prawie 45 milionów złotych, więc może nas ten szczęściarz słyszy i teraz na przykład myśli sobie, jak i gdzie ulokować pieniądze, a może po prostu macie luźne 5 milionów złotych tak przypadkiem i chcielibyście trochę odpłynąć, no to możecie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo miasto Świnoujście wystawiło na sprzedaż prom Bielik 3 za nieco ponad 5 milionów, dokładnie 5 milionów 40 800 zł. Bielik może być wasz, jak chcecie sobie go obejrzeć, to stoi na Wyspie Wolin, przy przyprawie promowej dokładnie, ale uwaga, bo prom sprzedawany jest bez silnika głównego i większości urządzeń siłowni oraz wyposażenia nawigacyjnego, za to ma na wyposażeniu cały czas 9 tratw pneumatycznych, 525 pasów ratunkowych i 10 kół ratunkowych. To tak, tak to właśnie wszystko wygląda za te 5 milionów. Niezła promka swoją drogą.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, z tej strony Szlendi, miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa. Zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
6: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
10: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
11: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
12: 1021, 1022.
13: Liczysz owce?
12: Nie! Ty nie, ale owce też tu są.
14: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek, kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
12: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
14: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała koło Kańczugi.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9.
13: 9,38%.
15: Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekao.pp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego Boza. Boz Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boz Exclusive Nightclub.
19: I po reklamie.

0: RMFFC.
1: No to koniecznie musi być dla każdego coś dobrego. Tak sobie pomyślałem, że skoro Purple Disco Machine i Kungs, czyli raczej artyści znani z tego, że energii nam dostarczają, Substitution zaprezentowali teraz, dla tych, którym energia być może w poniedziałek spadała, to teraz numer, który jest świeżynką i który zdecydowanie zaczyna się w SC, będzie łagodniejszy dla tych, którzy być może zapędzeni, zabiegani, zarobieni. No i tak właśnie teraz będziemy was troszeczkę wyhamowywać. Dati, 1, 2, 3, 4, 5, tak nazywa się kawałek, to jest naprawdę fajne, takie spokojne granie, więc możecie teraz przymknąć oczy, no, pod warunkiem, że nie pracujecie na przykład za kierownicą.

0: Sean Paul, Give It Up To Me w Radiu SK. To hity na czasie, zaraz będzie Temper City, Self-Aware. 20 minut zostało do godziny 15. 21 września, to wiecie, że to jest Dzień Kapsla? Czujecie to? Dzień Kapsla. Kapsel, taki zwykły i niezwykły jednocześnie wynalazek, który zamyka butelkę z napojem. Jakim? No to może już to nie wnikajmy, ale generalnie chodzi o to, żeby kapsli nie wyrzucać. Co można zrobić z kapslami, których się nie wyrzuca? Otóż można je kolekcjonować, można też urządzać świetne zabawy. Kto pamięta słynne wyścigi pokoju, które się organizowało oczywiście wcześniej, przygotowując odpowiednio kapsle, ręka do góry? No ja musiałbym obie ręce podnieść, bo to była rzeczywiście przednia zabawa. Taki kapsel trzeba było odpowiednio przygotować, wypełniając go plastelinem. No, oczywiście jeszcze ozdabiając odpowiednią flagą, która symbolizowała, jaki kraj przedstawia ten pseudozawodnik. Wiadomo, flaga musiała być ręcznie wykonana, odpowiednio wklejona i potem to już zabawa na całego. Gdzieś tam się rysowało wielkie trasy, kredą, na chodnikach, ulicach, przed blokiem. No tak było kiedyś, prawda? Dzisiaj można do tego wrócić. Poopowiadajcie swoim dzieciakom, jak to się kiedyś bawiło. Sprawdźcie, czy takie kapsle ich zainteresują, je zainteresują. No może nie wyścig pokoju, ale można to na, nie wiem, wyścig Formuły 1 zamienić, ewentualnie każdy inny, gdzie kapsel może przedstawiać innego zawodnika. Ja pamiętam, że miałem ciotkę, która pracowała w fabryce naklejek i tak się dziwnie złożyło, że oni tam właśnie, o dziwo, produkowali takie naklejki. To były okrągłe flagi, które akurat do tych kapsli pasowały. No nie muszę mówić chyba, kim byłem na osiedlu dzięki temu, prawda? Słuchajcie, ale pamiętajcie i może warto rzeczywiście sięgnąć po te stare zabawy. To jak nawet się dzieciaki nie zainteresują, to co wy się nabawicie, to wasze.
1: Reklama. Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
2: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
1: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
2: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
1: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
3: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnej.

0: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
4: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
3: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Ej, czy Mata R&B Ring My Bell? Tak, tak, i Mata, dobrze słyszycie, a Mata i jego skład Gombao 3-3 już w najbliższy piątek w Czechowicach Dziedzicach. Jeżeli jesteście fanami, jeżeli poszukujecie takiej energii, to śmiało Czechowice Dziedzice możecie mieć na celowniku, to najbliższy piątek. To jest SK u nas, hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15 i już od 15 u nas w SC SK, w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
7: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: W Rzeszowie postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze pierwszej armii Wojska Polskiego trzyma rondo pobitno, tłoczno też na Chopina, Targowej i na Ruszewicza. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia jeszcze niewykluczone opady deszczu, w nocy 9, jutro około 13-14 stopni.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Już prawie 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Chodzi o Ewelinę P., która w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd właśnie skazał kobietę na 13 lat więzienia.
5: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia.
4: Mówił, uzasadniając wyrok, sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
6: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
4: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Załamanie pogody w Tatrach, przyszedł deszcz, ochłodzenie, a w wyższych partiach nawet śnieg.
7: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
4: Mówi Edward Lichota, ratownik Topru, który odradza też wyjścia w góry.
2: SK Rzeszów News.
8: Michał Serkis, zapraszam, groził premierowi i usłyszał dziś zarzuty, a grożą mu 3 lata więzienia. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska, mówi Karolina Kowalik, rzecznik przemyskiej policji.
9: W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
8: Mężczyzna ma dozór policji. Dobra wiadomość dla mieszkańców Rzeszowa. Jutro pojedziecie komunikacją miejską zupełnie za darmo. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
10: To my, kochani, to jest poniedziałek, ale już całe szczęście 2 minuty po godzinie 15, czyli powoli wychodzicie z roboty, my wam będziemy towarzyszyć, jak będziecie wsiadali do samochodu.
11: Ja może powiem ten żart, tak? Że to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Lepiej było nie mówić, nie? Lepiej się nie odzywać.
10: No właśnie, jak masz powiedzieć głupi żart, lepiej graj piosenkę, to jest nasza dewiza, kochani.

0: Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Like It Like That. To jest Radio SK w poniedziałek. Audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Mamy coś takiego jak pierwszy raz z SK-ą i ludzie na SK.pl piszą, co by chcieli. Aha. My mówimy, że mamy na to pieniądze i to robimy. I tak się złożyło, że jedna słuchaczka chciała taką hot sesję.
1: Julka.
0: I my sfinansowaliśmy te hot sesje, to znaczy takie odważne zdjęcia, które byłyby tylko dla jej męża.
1: Aha.
0: No i Marcin Sońta, obecny tutaj, postanowił pojechać na te hot sesje, bo Marcin nie rozumie słowa intymność, nie rozumie słowa prywatność, a mogę z wami, oni powiedzieli, no dobra,
1: bardzo
0: chodź.
1: Fajna dziewczyna, przyjechała z mężem. Aha. I z uroczym psieckiem, takim małym owczarkiem australijskim.
0: A naprawdę traktowali tego psa jako psiecko?
1: Nie, ja tak zażartowałem, oni nie zaprzeczyli, więc chyba rzeczywiście to jest coś w rodzaju psiecka. No i zrobiliśmy tam te pierwsze zdjęcia, bo też pan fotograf.
0: Jak to zrobiliśmy? Czy ty też się rozbierałeś?
1: No ja robiłem fotobombing, nie? Wlatywałem w ostatnim momencie w kadr, żeby zepsuć te zdjęcia.
0: Ale miałeś na sobie odzież,
1: udało
0: czy nie?
1: Się. Miałem. Była taka umowa, że ja jestem na początku, i więc ja jeszcze przed zdjęciem żakietu się ulotniłem i zostawiłem państwa samych.
0: Czyli zachowałeś resztki godności człowieka.
1: Tak, tak.
0: No i każdy może sobie coś wymyślić. To nie musi być sesja rozbierana, bo jak będzie rozbierana, to na pewno przyjedzie Sońta i to będzie znowu nieprzyjemne. Także wymyślcie coś innego, czekamy na wasze propozycje. Zapraszamy. Na sk.pl.

0: Mr. Sax to Beat w Radiu SK Aleksandra Stan. Szybka piosenka. Lubię szybkie piosenki, mimo że można się spocić.
1: Dokładnie tak. Proszę Państwa, to jest Radio SK, 17 minut po 15. Chcecie opowiedzieć historię babci mojej koleżanki.
0: Okay.
1: Uważam, że jest ciekawa. Babcia nie żyje już, ale to nie jest najciekawsze. Umarła w wieku 102 lat, także umówmy się, się nażyła. Ale nigdy nie była w szpitalu. Dopiero była w szpitalu pierwszy raz, jak miała 100 lat. Naprawdę 100 lat, nie? No i standardowa rozmowa przed wizytą. Pani pyta tej babci, kiedy ostatni raz była w szpitalu, a babcia mówi, a 100 lat temu. Baba myśli, że to żart, a to była prawda. Dobre, co?
0: Tak, tak. To jest dobry dowcip, mimo że zresztą się przychodzi baba do lekarza.
1: Tak.
2: Radio SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
8: Projar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Royar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: I po reklamie.

0: Szacie nam, co mamy wam sfinansować, jaki pierwszy raz, i my ten pierwszy raz finansujemy. I w tej sprawie jest dzisiaj z nami nasza słuchaczka, która ma na imię Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
2: Aniu, czytamy tutaj w twoim zgłoszeniu na sk.pl, że chciałabyś zadbać o swoją garderobę bieliźnianą. Jak to przeczytaliśmy, to już nie czytaliśmy dalej, bo już nas interesowało. O co tam chodzi dokładnie?
1: No chodzi w sumie o wymianę garderoby, ponieważ całkiem dużo schudłam, no i niestety nic na mnie już nie pasuje. No
2: to bardzo dobrze chyba, nie?
1: Tak, no ja się cieszę i nie cieszę. Znaczy ja się cieszę, portfel się nie cieszy.
2: Czytamy tutaj, pierwszy raz spotkaliśmy się z tym słowem, mówiąc szczerze, z sąsiakiem. Nasłuchałam się od koleżanek, że wizyta u brafiterki to coś, czego potrzebuje kobieta w swoim życiu. Wytłumacz nam, co to jest brafiterka, kto to jest może bardziej?
1: Znaczy ja jeszcze nie byłam, właśnie się zbieram. Aha. To jest kobieta, do której się przychodzi i ona nam dobiera bieliznę do tego, co widzi.
2: I to jest zawsze kobieta.
0: Właśnie. Czy może być brafiter? Dla kolegi pytam.
1: Tego nie wiem. Aha. Przekonam się, mam nadzieję.
0: Słyszysz, Michał nie wie.
2: No nie wiem, no, czyli brama nie jest zamknięta, że tak powiem. Aniu, ile potrzebujesz pieniędzy na wizytę u brafiterki?
1: No tak się orientowałam, że to jest koszt około 600 zł za cały komplet.
2: 600 zł. Ja myślę, że dyskusja już tutaj jest zakończona. Możemy to zrobić dla ciebie.
0: Gratulujemy, dostajesz przelew od nas.
1: Super.
0: 600 zł na wizytę u brafiterki.
1: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Aniu, gratulujemy serdecznie, baw się dobrze, dopasowuj sobie.
0: Też chciałem powiedzieć miłej zabawy, ale nie wiem, czy to wypada.
2: Wypada, miłej zabawy życzyć zawsze wypada. Trzymaj się, pa.
1: Super, dzięki, cześć.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Wiesz, jak on by się nazywał, gdyby to była muzyka dla psów?
1: Nie wiem, ale boję się.
0: Armin van Buurek.
1: Nie nazywam.
0: Tak by się nazywał?
1: Nie. Ale nie można tego sprawdzić. Everlasting w Radiu SK w każdym razie. Armin van Buuren, a nie żaden Burek. Mhm. Za chwilę gramy dalej i będzie The Weeknd, Save Your Tears.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów, Świlcza 146T.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
13: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
12: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
19: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
20: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
23: I po reklamie.

0: Top Law i Talking Body w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 21 września, to jest poniedziałek i dzisiaj mamy Dzień Kapsla.
1: A, chyba i teraz to... chcesz sobie ze mnie zażartować, tak, Marcin?
0: Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że chyba wiem, jak to się świętuje. Dzień Kapsla.
1: Ale nie polecamy.
0: Nie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: 1021, 1022.
9: Liczysz owce?
8: Nie! Ty nie, ale owce też tu są.
10: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek, kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
8: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
10: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: W Rzeszowie po stoicie na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Przypominamy, że bus pasy obowiązują do 17.30. Jeśli chodzi o prognozę, uważajcie na deszcz. Padać będzie także jutro. Jutro około 13-14 stopni.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Już prawie 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem reporterski Mateusz Chłyston.
8: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
7: Nie wiadomo, czy do ślubowania w ogóle dojdzie. Kancelaria prezydenta przekonuje, że Berek nie spełnia wymogów formalnych, by zostać sędzią Trybunału. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. Ciężarówka z podniesionym HDS-em zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
9: Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
7: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabarę. Jutro pierwszy trening.
5: SK Rzeszów. Sport.
10: Michał Serkis, KS Developers Rzeszów, wygrał Funk Volley Cup. Podczas turnieju w Niemczech siatkarki z Rzeszowa odniosły 3 zwycięstwa i ani jednej porażki. Kolejne zmagania Rysic już w ten piątek. Siatkarki zmierzą się z chorwackim Zagrzebiem podczas sparingu w Lotto Giganci Siatkówki. Pierwszy gwizdek meczu w piątek o 16.30. Trwa przerwa reprezentacyjna i najbliższy ligowy mecz Stal Rzeszów zagra 12 października. Zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 18 na stadionie przy Hetmańskiej w Rzeszowie. Szczegóły na stronie klubu.
11: Sońca i Koroście.
12: Sońca i Koroście.
11: Czyli ESK w Radiu ESK.
13: A może byśmy tak zagrali w Państwa Miasta w Radiu SK? Co
14: by bardzo na to? Chętnie, wchodzę.
13: Ale
14: w to.
13: Nie w takie zwykłe Państwa Miasta, że Państwa Miasta coś tam da.
14: Ja lubię niezwykłe Państwa Miasta. Na czym polegają te Twoje niezwykłe Państwa
13: Miasta? Na przykład dzisiaj będzie literka A w konkursie Państwa Miasta, a kategoria będzie na przykład można to założyć na głowę.
14: Na przykład Arafatka.
13: Można na przykład. No i takie kategorie wymyślamy, a Wy się zgłaszacie na naszym eskowym messengerze, dobrze mówię?
14: Tak, na eskowym messengerze się zgłaszajcie i zostawiajcie koniecznie swój numer telefonu. Kto chce grać w Państwa Miasta, zgłasza się na eskowym messengerze, zostawia numer telefonu, my pod ten numer odzwaniamy, gramy w Państwa Miasta i rozdajemy nagrody. Proste, fajne i zabawne. Zapraszamy. Eskowy Messenger.

0: Ja powiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To co, może zagramy?
1: A jak?
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Oto premierowe wydanie gry Państwa Miasta w Radiu SK. Towarzystwo mamy, że tak powiem, zróżnicowane płciowo. Jeżeli wiecie, o czym mówię, panie reprezentuje słuchaczka Dagmara. Cześć, Dagmara.
3: Cześć, witam.
1: Witamy cię serdecznie. Czy jesteś już po obiedzie?
3: Jeszcze nie.
1: Okej, a co planujesz zjeść?
3: Faszerowaną cukinię.
1: Wow, patrz, jaka się trafiła, wyrafinowana słuchaczka. Twoim rywalem jest Przemysław. Cześć, Przemysław.
4: Cześć, Dagmara, cześć, chłopaki.
1: Cześć, Przemysław. Cześć. Czy widziałeś kiedyś na żywo faszerowaną cukinię?
4: Powiem tak, faszerowanej cukinii nie, ale ja lubię gotować i umiem na przykład robić chipsy z cukinii.
1: Wow.
4: Też polecam.
1: Wow.
0: Czyli to są twoi ludzie. Beznadziejni, co?
1: To są twoi ludzie, bo ty też coś tam piścisz, nie?
0: Nie, ja to kanapka posmarowana nożem.
1: Dobra, dawaj zasady.
0: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Na odpowiedź będą 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Dzisiaj literka A i odpowiadacie alfabetycznie, gotowi czy nie. Uwaga, jedziemy.
1: Czekaj, alfabetycznie, czyli najpierw Dagmara, później Przemysław.
0: Brawo, Jasiu.
1: Dobra, Dagmara, twoja kategoria, literka A, coś słodkiego. Masz 3 sekundy, 2, 1. Aj!
0: Czas się skończył. Ananas jest słodki, moja droga.
1: Punkt dla Przemysława, Przemysław prowadzi 1-0.
0: Przemku, coś słonego.
4: A może sól?
1: Ładnie wybrnął, ja bym uznał, bo nagradzamy w Radiu SK słuchaczy kreatywnych. 2-0 dla Przemysława. Dagmara, jeżeli chcesz pozostać w grze, musisz teraz odpowiedzieć, dobra?
0: My sobie napisaliśmy Anshua, ale nie wiem, co to jest, także od razu mówię. Druga runda kategorii, Dagmara, wracamy do ciebie. Literka A, można się tym drapać.
3: Nie wiem.
1: A grawką można się drapać.
0: Tak.
1: W związku z tym wygrywa Przemysław. Brawo, Przemysław.
0: Przemku, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie torba Radia SK, czy butelka Radia SK? Trudno się wylosować.
4: Może torba.
0: No okay, dobrze. Puszczamy dobrze. Cię z torbą w takim razie.
1: Fajne.
4: Puszczamy cię z torbami.
1: Ale słuchaj, ja nie chcę, żebyśmy Dagmarę puścili z torbami. Daj jej coś, Dagmarę.
0: No puszczamy ją z butelką właśnie.
1: A, z butelką. Dla ciebie butelka, to jest specjalna butelka na faszerowaną cukinię, wiesz?
3: Dzięki.
1: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Państwa Miasta w Radiu SK. Wracają jutro po 16. All right.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Fastboy Music Sounds w Radiu SK. 21 września, kontynuujemy świętowanie. Dzisiaj jest dużo świąt do wyboru, na przykład jest też Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Ale to musi być nudny dzień. Nie. Najnudniejszy dzień. A wiesz, co jest jeszcze gorsze oprócz tej Krajowej Administracji Sądowej? Że co? Dzisiaj jest przedostatni dzień lata. Że
0: skarbówka, Michał.
1: Dobra, już. Tam, ty
0: pozdrawiamy panie bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Ale wiesz, że jutro jest ostatni dzień lata?
0: No tak. No
1: wypadałoby jakoś świętować dzisiaj, nie? A ty już jesteś w kożuchu. Ty w ogóle nie reprezentujesz sobą lata.
0: Bo ja jestem jesieniarą.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
10: I po reklamie.
11: Ask

0: Jamal i Policeman w Radiu SK. Proszę Państwa, weekend był bardzo, bardzo ważny dla Filipa Heizera.
1: Ale była impreza, proszę Państwa. Filip Heizer w Krakowie wyszedł za żonę, że tak powiem.
0: Aha, ożenił się Biankę. Z kobietą 22 lata od siebie młodszą. Filip ma 42, a Bianka Szklanka 20, nie?
1: No tu mam napisane, że Filip ma 41, no ale to szczegóły. Aha. W zasadzie 21 lat starszy. No tak, no gratulujemy w połowie młodej parze, tak?
0: Gratulujemy 50% młodej pary.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
21: I po reklamie.
22: Esko.

0: Bez końca to Oskar Cyms w Radiu SK, czyli można powiedzieć, że jest to piosenka oscarowa, dobrze mówię?
1: Dlaczego?
0: No bo to jest Oscar.
1: Nie, nie, nie.
0: A to jest jego piosenka, że to jest piosenka oscarowa.
1: Nie, to równie dobrze można powiedzieć, że to jest piosenka Cymsowa.
0: Rozumiesz? Można, dobrze.
1: Można.
0: Mi się to podoba. Piosenka Cymsowa w Radiu SK.
1: Za chwilę będą eskowe newsy, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: W Rzeszowie tłoczno, ścisłe centrum na Szopę, na Targowej, na Ruszewicza, a także Wierzbowej. Buspasy obowiązują do 17.30. Co w pogodzie? Uważajcie cały czas na opady deszczu. W nocy 9 stopni, jutro około 13-14 również będzie padać.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Jest 17, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
21: W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
20: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił reporter Eski Dawid Olszewski, chłopiec jechał w kasku. Służby ustalają dokładne przyczyny tragedii. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. macie? O szczegóły dopytywał reporter eski Mateusz Chłyston.
0: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
13: Wskazuje on między innymi, ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
0: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
20: Stawką półfinał Mistrzostw Europy polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
22: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
20: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Niemcy jutro o 18.
23: SK Rzeszów News.
24: Miał serki z ucieczka przed policją. Zakończyła się tragedią. Trwa śledztwo w sprawie śmierci 16-letniego motocyklisty w Jasienicy Rosielnej. Dwaj młodzi mężczyźni zaczęli uciekać. Jednego udało się zatrzymać, drugi zginął po zderzeniu z przeszkodą.
25: Mamy dokumentację fotograficzną, protokół obdukcji zwłok na miejscu zdarzenia oraz szereg innych dowodów zostało zabezpieczonych.
24: Mówił Paweł Marcinkowski z prokuratury rejonowej w Brzozowie. Potrzebne ciepłe kurtki, bluzy i buty. Trwa zbiórka. Szczegóły na Facebooku Stowarzyszenia Zupełne Dobro z Rzeszowa.
26: Sońta i Koroście.
27: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
28: Witajcie kochani, 2 minuty po godzinie 17. Jak dobrze wiecie, ta audycja jest od tego, żeby pomagać słuchaczom i dzisiaj zamierzamy pomóc słuchaczce Jowicie z Sieradza. Mhm. Słuchaczka Jowita z Sieradza mieszka z synem. Syn ma 31 lat i nie może znaleźć sobie dziewczyny. Okay. I słuchaczka Jowita mówi, czy Radio SK pomogłoby znaleźć dziewczynę temu chłopakowi, no pewnie, żeby on wreszcie się wyprowadził.
29: A jak ma syn na imię, jak wygląda?
28: Ma na imię Krystian i to jest jego opis. 1,75 m, 76 kilo, czyli właściwie sztos.
29: Idealna proporcja.
28: Idealna proporcja. Mówi, że ma delikatne za kola, jest bezrobotny, ponieważ lubi długo pospać.
29: Oho. A
28: chodzenie do pracy troszkę wyeliminuje się, kłóci się z chęcią spania.
29: To prawda.
28: I mówi, ma w zasadzie same zalety, jedną wadę, nie ma górnej prawej dwójki.
29: Widać ten ząb.
28: Troszkę widać, chociaż...
29: Taka cecha charakterystyczna.
28: Ale jakby się nie uśmiechał szeroko, to w zasadzie nie byłoby widać. To pytanie, czy wśród naszych słuchaczek jest któraś zainteresowana Krystianem z Sieradza. Czekamy na... Przestań się śmiać.
29: Przepraszam, ja się cieszę.
28: Próbujemy pomóc chłopakowi. Czekamy na głosówki na eskowym messengerze, może nawet jakieś nagrody będą.

0: Madonna i Hang Up w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji SK Sońta i Korościel pomagamy. Pomagamy słuchaczce Jowicie z Sieradza, która to słuchaczka Jowita ma już dosyć mieszkania ze swoim 31-letnim synem i próbuje znaleźć mu dziewczynę.
1: Normalna sprawa, tak.
0: Normalna sprawa, krótki opis kawalera. Otóż mężczyzna ma 31 lat, na imię Krystian. 1,75 m, 76 kg, czyli raczej sprawny, postawny mężczyzna.
1: Ciekawa budowa ciała.
0: Lekkie zakola, mała wada w postaci braku górnej prawej dwójki.
1: To są ludzkie sprawy.
0: Ale oczywiście.
1: Takie rzeczy się zdarzają.
0: I przed chwilą prosiliśmy ewentualne chętne kandydatki do nagrywania swoich głosówek na eskowym Messengerze. Stąd pytanie do ciebie, Cinku. Ile dam jest zainteresowanych sercem naszego kawalera?
1: Przed chwilą to sprawdziłem, przejrzałem nagrania i zero dam jest zainteresowanych względami naszego kawalera.
0: Natomiast, bo też nie dodaliśmy, że pan Krystian nie ma pracy, ponieważ lubi pospać i tutaj pojawiła się pewna oferta, zdaje się.
2: To ja mam taką propozycję dla naszego bohatera, że pomogę mu znaleźć pracę na nockach i wtedy będzie mógł sobie w ciągu dnia pospać. Będzie miał pracę, będzie łatwiej mu znaleźć dziewczynę. Pozdrawiam.
0: A, to na pewno.
1: Myślę, że możemy update'ować to ogłoszenie. Pan Krystian być może będzie miał niedługo pracę. Czy to coś zmienia?
0: Czekamy na głosówki.

0: Tu audycja SK w Radiu SK. Dzisiaj całe Radio SK żyje historią pani Jowity z Sieradza, która próbuje wyswatać syna, tak powiedzmy, mężczyzna 31-letni, na imię ma Krystian, trochę za kola, bezrobotny, bez prawej górnej dwójki, ale poza tym same zalety.
1: Skarb.
0: Aż głupio byłoby taką okazję przepuścić. No i na eskowym messengerze nagrywacie swoje głosówki, kandydatki.
1: Bójmy się słów, to są propozycje matrymonialne.
0: Chyba tak, słuchajmy kolejnej.
2: Jeśli chodzi o tego chłopaczka, to w sumie ja jeszcze się nie zdeklarowałam płciowo, więc to musi być zdeklarowana ta druga połówka dla tego kawaliera.
1: Czy kawalier ewidentnie, mama kawaliera pisała ewidentnie, że chodzi o dziewczynę, także, że tak powiem, w te albo we w te.
0: No ale, ale
1: trzeba się tutaj zadeklarować, szanowną osobą.
0: Właśnie, do czego niniejszym zachęcamy, a także do nadsyłania kolejnych propozycji matrymonialnych dla naszego kawaliera.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
1: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
2: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
3: Marzy ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80/211A w Rzeszowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, to zupełnie inaczej niż nasz słuchacz Krystian. Jego mama napisała do Radia SK, że chciałaby, żeby już Krystian znalazł sobie dziewczynę, ma 31 lat, wysportowaną sylwetkę, brak zainteresowań oraz pracy oraz prawej górnej dwójki. A poza tym same
1: zalety. Prawa górna dwójka jest głębiej niż się wydaje. Ona nie jest zawsze widoczna.
0: To nie jest jedynka.
1: To nie jest jedynka, także tutaj uspokajam. To jest dwójka tylko przy bardzo szerokim uśmiechu widać.
0: Właśnie. I okazuje się, że są kandydatki gotowe spędzić z Krystianem chyba nawet

0: Mick Jagger, to Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK. My dzisiaj pomagamy Jowicie, której syn Christian ma 31 lat i nadal z nią mieszka i jej się to za bardzo nie podoba. Szuka mu partnerki, tak?
1: Drugiej połówki, mówiąc krótko.
0: Tak,
1: problemy Christiana, czy problemy

0: problemy to dużo powiedziane, takie niedoskonałości, tak to nazwijmy, nie ma pracy i nie ma górnej dwójki i czasami zgłaszają się kandydatki do Krystiana, a czasami kandydaci w sprawie takiej około. Słuchamy.
1: Jako przedsiębiorca chętnie pomogę Krystianowi i dam mu pracę. Dostosuję nawet godziny pracy do jego potrzeb. Gratis wstawimy mu zęba. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam.
0: I wtedy już będzie, wiesz, z pracą i zębem, to właściwie tam się dziewczyny będą zabijały.
2: To ja jestem zainteresowany teraz.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Podkrep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
8: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
9: pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
13: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
12: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: Fart.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: I po reklamie.

0: No jak, kiedy kończy się lato? Jutro kończy się lato.
1: Jutro jest ostatni dzień lata, ale będzie ciepło po weekendzie. To już możemy teraz obiecać.
0: Czyli pogoda dalej będzie letnia, ale w kalendarzu już będzie jesień.
1: Łukasz Dończyk zaprasza na imprezkę w Radiu SK już za momencik, ale wcześniej SK Newsy, bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
8: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
7: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
8: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
7: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
9: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
10: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W regionie chłodno i deszczowo, w nocy 9 na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle, jutro około 13-14 stopni, w ciągu dnia również będzie padać. A w Rzeszowie teraz większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, Rejtana i Kopista.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne w celu zakończenia wojny. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. W momencie zatrzymania miał blisko promil alkoholu. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Fundacja Noblowska poinformowała, że na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Pierwszych laureatów poznamy za 2 tygodnie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: SK Sport News.
2: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Seulu. Polka przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z awansem do drugiej rundy za to Maja Chwalińska, która pokonała Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Julia Szeremeta nie zdobędzie medalu Mistrzostw Europy w boksie. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża sensacyjnie pożegnała się z turniejem w Sofii już po pierwszej swojej walce. Uległa byłej mistrzyni świata, Bułgarce Stanimirze Pietrowej, niejednogłośną decyzją sędziów i tym samym nie awansowała do ćwierćfinału.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: SK Rzeszów News.
4: Dział Serki ze 49 naruszeń i 27 mandatów. To podsumowanie akcji podkarpackich policjantów na przejazdach kolejowych. Policjanci reagowali na wykroczenia, które są głównymi przyczynami wypadków. Kierowcy noga z gazu w miejscowości Rabe w powiecie bieszczadzkim rusza przebudowa drogi wojewódzkiej 896. Kuracjuszki sprzed blisko 100 lat wróciły na ulicę Rymanowa Zdroju. Powstał tam mural Arkadiusza Andrejkowa, inspirowany archiwalnym zdjęciem z lat 30. Przedstawia 3 kobiety pijące wodę mineralną i nawiązuje do zdrowiskowej historii miasta.
3: Imprezka.
5: Imprezka.
3: Imprezka.
5: Eska.
3: Eska.
6: A ja wam coś teraz miłego powiem, słuchajcie. Poniedziałek się już prawie kończy, już 2 minuty po godzinie 18. To jest ten moment, kiedy człowiek nagle odzyskuje dobry humor, nagle siły wracają, dopóki druga połówka nie zadzwoni, żebyśmy jeszcze na zakupy zajechali. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale dobrze, że Eskę wybraliście, bo tutaj jest przy czym sobie humor poprawiać i się rozluźniać po ciężkim poniedziałku. Andrea Bocelli i David Guetta już teraz. And I-

Andy Dusty Harris w Radiu SK. Takimi numerami SK przedłuża letnią atmosferę. Mimo, że nieoficjalnie, słuchajcie, dzisiaj zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg w Tatrach. Dzisiaj wysoko w górach zrobiło się biało i nawet, słuchajcie, na Kasprowym Wierchu dzisiaj odbyło się pierwsze rzucanie śnieżkami. Także zima już za rogiem, świąteczna atmosfera też się zbliża. Ale ja mam dobre informacje, słuchajcie, nie bójmy się jeszcze tego śniegu. To na razie tylko w górach. Opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale za to na brzuchu. Oponka pojawić się może, bo i tak już teraz od tej pory wszystko przykrywa bluza, a do lata jeszcze dużo czasu. A my w Radio SK gramy dalej. To gorąca nowość od Temper City. To nie jest dźwięk tłuczonych talerzy na początku. Wszystkie hity zaczynają się w SC 12 minut po godzinie 18.

0: Damiano Dawid w Radiu SK. Gramy hity na czasie na poprawę humoru po całym poniedziałku. 21 minut po godzinie 18. No ktoś ma teraz bardzo dobry humor i prawdopodobnie trzeci dzień weekendu. Padła szóstka w Totka. W ten weekend ktoś wygrał 44,5 miliona złotych. Słuchajcie, teraz w ten poniedziałkowy wieczór wyobraźcie sobie, że to jesteście wy i zagrajmy w taką grę. Nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki. Jaki znak byście dawali światu, gdybyście zgarnęli 44,5 miliona złotych? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może wtedy zwiększyłaby się częstotliwość wizyt kuriera w waszym domu, a mąż nie miałby nic przeciwko, a może w końcu powiedzielibyście szefowi, co do niego czujecie. Nagrajcie głosówkę, nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki, a ja wam za chwilę zagram Dua Lipę. Radio
1: SK. Reklama. Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
2: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
1: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
2: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
1: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
3: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego.

0: do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: 1021, 1022.
2: Liczysz owce?
1: Nie! Ty nie, ale owce też tu są.
3: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek, kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
1: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
3: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała koło Kańczugi.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
9: I po reklamie.

0: Po stadionowej trasie koncertowej pewnie już jest multimilionerką. Sanak w Radiu SK, gramy wieczorne hity na czasie. Ktoś w weekend wygrał 44,5 miliona złotych w Totka, a nasz słuchacz Janek już sobie wyobraża, co by było, gdyby to on wygrał.
1: Gdybym został milionerem, no, na pewno nie powiedziałbym nikomu, ale byłyby znaki. Zastanawiałbym się, jak zamontować drabinę do Lambo na robotę.
0: No byłby problem, słuchaj. Jeszcze ten twój kombinezon do pracy, taki umazany w farbie i gipsie, musiałby być od jakiegoś Diora czy tam Chanela, prawda? Torba z narzędziami za parę tysiaków z takim drogim znaczkiem, prawda? A po takim remoncie to na 100% pachniałoby perfumami. Jeszcze mogliby film o tobie nakręcić, pan majster ubiera się u Prady. I jeszcze pewnie byś nosił eskowe skarpetki i klapki Kubota z napisem Eska. I to ci teraz wysyłam.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę, no, na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
12: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz domy.

0: garaż. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
3: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
2: Po garnitur?
3: Po garnitur.
2: A moja sukienka?
3: Sukienkę też kupimy.
2: A buty?
3: Też znajdziemy.
2: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
3: Oczywiście.
2: A coś do domu?
3: Artykuły domowe też są.
2: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
3: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-kres.pl.
10: I po reklamie.
11: Ask

0: Riviera w Radiu SK. Tego numeru świetnie się słucha wieczorową porą, kiedy już można zwolnić, odpocząć. I czuć, że poniedziałek się kończy, że jest dobrze, że za 5 minut będzie godzina 19, a wy sobie wyobrażacie, co by było, gdybyście nagle wygrali wielkie miliony? Ania dałaby subtelne znaki.
1: Słuchajcie, ja myślę, że będą znaki. Widzę już parę tirów zapakowanych takimi palmami, hortensjami i trawami. I wszyscy moi znajomi wiedzą, że wtedy na pewno wygrałam w lotko.
0: I ja jeszcze jeden znak widzę. Wtedy twój mąż każdą wolną chwilę spędzałby na podwórku, żeby to wszystko zasadzić. On teraz mocno trzyma kciuki, żebyś ty nigdy takiej kasy nie wygrała.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
9: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
17: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
18: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
19: Michał Serki zaruszył rekrutację na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Wykłady odbywać się będą w kilku podkarpackich miastach, w Rzeszowie, Dębicy, Jaśle i Ustrzykach Dolnych. Rekrutacja potrwa do 28 września. Szczegóły sprawdźcie na dolinawiedzy.pl. A w sobotę w Rzeszowie pojawi się Roxy Węgiel. Artystka wykona swoje największe hity, wystąpi przed wami na skwerze Millennium Hall. Koncert rusza o 19, a godzinę wcześniej otwarcie bramek. Zainteresowani? No to zróbcie głośniej, bo na ten koncert mamy dla was wejściówki. Jeśli chcecie je zgarnąć, to piszcie na podkarpacie@sk.pl, a w treści przekonajcie nas, że właśnie do was powinny trafić bilety.
20: muzyką się żyje.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już się nie może doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc będzie miło tam znowu wrócić, na pewno. Z artystą rozmawiał Mati Fuczyła. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie ich więcej. Dzisiaj poznaliśmy też kolejne gwiazdy przyszłorocznego Openera. To gwiazdy, które doskonale znacie z Eski. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To australijski artysta, który znacie z takich hitów jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker. Sombr pojawi się na scenie 1 lipca. Na przyszłorocznym Openerze pojawi się też Ray, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć taki hit jak Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca.
21: Impreska.
0: A tymczasem minuta po godzinie 19 w przedostatni dzień lata. Ale w Radiu SK przedłużamy ten klimat, słuchajcie. U nas cały czas jest wakacyjna playlista. Za chwilę będzie m.in. Toby Romeo, romantyczna Zaria, a na początek duet, który rozkochał w sobie cały świat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który skutecznie nadrobi braki energii po poniedziałku. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Sia w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, której w najbliższych miesiącach będzie słuchał cały świat, a szczególnie miłośnicy gamingu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami zawsze jesteście na bieżąco z nowościami i słuchajcie, właśnie dostaliśmy playlistę do gry GTA 6, a wśród nich perełka, którą wam za chwilę zagram. Premiera nowej części GTA już 19 listopada, czeka na to cały świat. To teraz posłuchajmy, jak ta gra będzie brzmiała. Mamy taki przedsmak tej wielkiej gamingowej premiery. To argentyński duet Catriel i Paco Amoroso. Sexy Magic już teraz premierowo w Radiu SK.

0: Margaret odpoczywa razem z nami w poniedziałkowy wieczór, 29 minut po godzinie 19. A teraz słuchajcie, trochę poświętujmy, bo dzisiaj rocznica wielkiego sportowego sukcesu Polaków. Dokładnie 12 lat temu polscy siatkarze zostali mistrzami świata. W finale pokonali Brazylię 3-1. Posłuchajcie, jakie tam były emocje w końcówce.
1: No dobrze, możemy to skończyć, wlazły. Jesteśmy mistrzami świata!
0: To było coś pięknego, a 4 lata później ten mistrzowski tytuł obroniliśmy. A już w najbliższą niedzielę będziemy prawdopodobnie krzyczeć: jesteśmy mistrzami Europy. No trzymamy mocno kciuki, nasi siatkarze teraz grają na Euro. Jutro bardzo ważne spotkanie. W ćwierćfinale o godzinie 18 zmierzymy się z Niemcami. No to jest taki rywal, że coś czuję, że Polacy będą bardziej zmotywowani niż jakby grali w finale. Radio
2: SK. Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnej.

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen samochody dostawcze G&G Auto Rzeszów. Przy ulicy Lubelskiej 50E w Rzeszowie.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
5: I po reklamie.

0: Ale się przy tym numerze jeździło na wakacje. Bausa w Radiu SK w kalendarzu, przedostatni dzień lata, a w Radiu SK cały czas wakacyjne hity na czasie. Już za 15.20 poniedziałek się kończy, więc się można rozmarzyć. W weekend ktoś wygrał szóstkę w Totka 44,5 miliona złotych. Szymek sobie wyobraża, co by było, gdyby to był on.
1: Jak ja bym wygrał te miliony w Totolotka, poszedłbym do mojego szefa i powiedział: szefie, dziękuję za współpracę. Od dzisiaj moim jedynym szefem przełożonym jest moja żona.
0: I teraz pytanie, który szef okazałby się lepszy, prawda? No bo ten pierwszy czasami dawał urlop, można było iść na L4, prawda? Nie kazał robić remontu w losowym momencie. No i na tego pierwszego czasami można było się poskarżyć drugiej połówce.

Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. I słuchajcie, jak człowiek zrobi formę, to dobrze, ale są też minusy. Nasza słuchaczka Ania tak ostatnio schudła, że musi wymienić swoją garderobę, między innymi bieliznę. I w tej sprawie napisała dzisiaj do Sointy i Korościela, że po raz pierwszy chciałaby pójść do takiego profesjonalnego salonu z bielizną, żeby jakaś pani pomogła dobrać idealną bieliznę dla niej. Po raz pierwszy. No i to 600 kosztuje, Sońta i Korościelem zapłacili. Wy też możecie się zgłosić do SK po raz pierwszy, to nasza nowa zabawa, w której Sońta i Korościel płacą po prostu za wasze pierwsze razy. Polega to na tym, że wpadacie na sk.pl, opisujecie, czego wam potrzeba, na jakie pierwsze razy potrzebujecie pieniędzy, potem oni idą do naszej księgowej i kasę załatwiają. Jeżeli też chcecie, no to zgłaszajcie się za darmochę i słuchajcie SK w Radiu SK, czyli Sońty i Korościela, naszego nowego popołudniowego duetu, który spełnia wasze pierwsze razy.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Fryar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Fryar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
14: To będzie ostatnia reklama. Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
15: I po reklamie.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Userkis. To propozycja dla całych rodzin. Coraz bliżej do 16. edycji festiwalu ożywionej formy Maskarada. Wśród zaplanowanych spektakli Bardzo, bardzo, Strażnice Bogów i Hałas. Festiwal rusza w najbliższą sobotę 26 września w Rzeszowie. Szczegóły macie na stronie Teatru Maska. Jeśli kochacie taniec, to zróbcie głośniej, bo zbliża się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Tanecznych o Laurę Rzecha. Zmagania obejmują prawie wszystkie formy tańca. Uwaga, wyjątkiem jest taniec ludowy, a tancerze powalczą w trzech kategoriach wiekowych. Zgłoszenie jeszcze do 29 września. Szczegóły sprawdźcie na stronie Centrum Młodzieży w Rzeszowie.
16: Muzyką się żyje.
18: Ed Sheeran przeprasza fanów po aferze z trasą koncertową. Ostatnio z udziału w jego tournée wycofali się wszyscy supportujący artyści. A to po tym, jak wykluczono z trasy Macklemora, który na scenie mówił m.in. o wolnej Palestynie i sytuacji w strefie Gazy. Podczas sobotniego koncertu w Filadelfii Ed Sheeran odniósł się do całej sprawy i powiedział tak: popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów. Nigdy nie chciałem być piosenkarzem, aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Później artysta odniósł się zarówno do ataku Hamasu na Izrael, jak i działań Izraela w strefie Gazy. A wcześniej Ed Sheeran powiedział też, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. A u nas w Radiu SK na wieczór są same dobre muzyczne emocje. Przed nami nowe notowanie Rap 20. Od 2 tygodni na szczycie jest MJ Deli, czyli nowa rapowa gwiazda, która ma dla nas hit Deli Supreme. Na miejsce drugie awansował mocny duet Mata i White 2115, a podium zamyka Francis i Sobel. Rap 20 startuje dzisiaj punktualnie o 23:00. Zapraszam Was w imieniu Matiego Fuczyło, a tymczasem wpadajcie na sk.pl i głosujcie na Wasze ulubione rapowe numery, bo to Wy Rap 20 układacie.
1: Imprezka.
19: Imprezka.
1: Imprezka.
18: A ja już za chwilę będę miał dla Was nowość od Urzela, czyli artysty, który stworzył ten słynny wakacyjny hit Na zakupy, na zakupy, na zakupy. A na początek numer, przy którym będzie można wspominać wakacje, kiedy się chodziło na zachody słońca. Gips i Igo. Ostatni dzień lata w przedostatni dzień lata. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeszcze nas. Kaśka Sochacka w Radio SK. My gramy hity na czasie i takie numery, które dopiero hitami będą.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W wakacje na naszej antenie zaczął się ten hicior. Moving to the Sun. To Urzel i teraz ten producent chce nas podgrzać trochę na koniec września, przedłużyć nam letnią atmosferę. Ma dla nas numer Mami. Na wokale tutaj pojawia się artysta meksykański Niton Vega i panowie zabierają nas teraz do miejsca, w którym lato w ogóle się nie kończy.

0: Age i Mata w Radiu SK. I te piękne dzwonki na ukojenie nerwów po całym poniedziałku. Dzwonek budzika w tym tygodniu usłyszymy już tylko 4 razy. Słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze. Ja nie wiem, jak to u was wygląda, ale mój algorytm Instagrama i Facebooka przez cały wieczór, słuchajcie, podrzuca mi jedno: zima w Tatrach. No tak, słuchajcie, dzisiaj spadł pierwszy śnieg, zrobiło się zimowo, nie tylko wysoko na szczytach, ale też na przykład na hali gąsienicowej. Przepiękną zimę tam mamy. A na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach może spaść nawet 10 cm śniegu, także naprawdę zima w Tatry przyszła. Czyli już możemy się domyślać, co jutro powiedzą pracownicy kolejki na Kasprowym Wierchu.
1: Ja tako staro jestem, muszę łapatować. Płakać mi się chce. Czajno łapatować.
0: A jeśli jednak chcecie mieć lato w głośnikach, to zostańcie za Radiem SK, bo po krótkiej przerwie gram m.in. Swedish House Mafia i Lickley.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen samochody dostawcze G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50E w Rzeszowie.
4: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
6: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo i nowości, transport, spedycja i obsługa celna oraz biznes i innowacje, a także 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w FSIS. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
7: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: I po reklamie.

Daria Zawiałow w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie i dzisiaj, słuchajcie, zaczęło się zgrupowanie polskiej piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów. No i do Polski przyleciał już on, nasz kapitan Robert Lewandowski. I jak się okazuje, nie przyleciał sam, jak czytam na SK.pl, Lewy przyleciał razem z Turkami, bo jego żona już wylądowała w kraju kilka dni wcześniej, bo miała tam jakieś biznesowe sprawy. No i słuchajcie, szacun dla Lewego, bo on właśnie teraz udowodnił, że jest w formie rodzicielskiej. Zdał taki prawdziwy test na ojcostwo, bo on przed wylotem zdążył tak, spakować siebie, jedną córkę, drugą córkę i jeszcze na czas dojechali do lotniska i przylecieli do Polski. Słuchajcie, to był dla Roberta Lewandowskiego większy wysiłek niż jakieś tam mecze w Lidze Narodów.

0: Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK, a ja mam dla was bardzo dobrego pasażera na nocną zmianę. Po 23 antenę Radia SK przejmie Mati Wuczyło i jak co tydzień zagrawam nowe notowanie Rap 20, czyli 20 waszych ulubionych hitów. I to jest też dobra opcja dla Roberta Lewandowskiego, który jak mówiłem przyleciał już z USA. Pewnie ma jetlag, pewnie i tak nie będzie w nocy spał, polecamy SK.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
8: Ser edamski i gouda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
10: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
9: Naprawdę działa?
10: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
9: Brzmi jak coś dla mnie.
10: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
9: Gdzie to?
10: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
11: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
12: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
11: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
12: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
11: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
13: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
16: I po reklamie.
17: Rzeszów na czasie.
18: Jałuserki, ze 24 godziny jeden pomysł i wyzwania prosto ze świata nauki i kosmosu. Stalowa Wola ponownie dołącza do NASA Space Apps Challenge 14 i 15 listopada. Uczestnicy będą pracować nad własnymi rozwiązaniami inspirowanymi prawdziwymi problemami związanymi z kosmosem, technologią i obserwacją Ziemi. Do udziału mogą zapisywać się mieszkańcy Podkarpacia, w tym Rzeszowa. Nie trzeba być programistą. A już 4 października ruszają paralekkoatletyczne mistrzostwa Rzeszowa, wśród konkurencji m.in. skok w dal, biegi czy pchnięcie kulą. Rywalizacja odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Cichej, szczegóły na stronie rzeszowskiego Rosiru.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: W podkarpackich, ale i też naszych rzeszowskich lasach roi się od kleszczy. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. I o tym właśnie, ale też o chorobach wywoływanych przez kleszcze, nasz reporter Tomek Widak rozmawia ze swoim gościem.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie redaktorze. Nazywam się Magdalena Marczak i jestem pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale epidemiologii.
3: A dziś tematem naszej rozmowy są kleszcze. No to zacznijmy może od takiego wprowadzenia i powiedzmy, czy w tym sezonie obserwujemy wyjątkowo dużo kleszczy, czy jest ich mniej, jak to wygląda i co w ogóle wpływa na ich liczebność i aktywność.
2: Tak, z roku na rok obserwujemy coraz większą ilość przypadków chorób przenoszonych przez kleszcze, takich jak bolerioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu, co może sugerować wzrost liczebności kleszczy. Sprzyja temu zmiana klimatu, coraz łagodniejsze zimy powodują, że kleszcze są aktywne praktycznie przez cały rok. Możemy też wspomnieć, że samica kleszcza, czyli taki dojrzały osobnik, może złożyć nawet do 3000 jaj w swoim życiu.
3: A kiedy w ogóle w ciągu roku kleszcze są najbardziej aktywne? Czy rzeczywiście to zagrożenie jest tylko wiosną i jesienią, czy właściwie przez cały rok?
2: Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura wzrasta powyżej 5 stopni. Wtedy kleszcze masowo poszukują pokarmu po zimie i aktywne są do przełomu października i listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu do zmierzchu, zwłaszcza rano i przed południem, ponieważ lubią ciepłe i wilgotne otoczenie oraz takie miejsca zacienione, za to nie lubią suszy i wysokich temperatur, dlatego może latem jest ich po prostu mniej. Taką największą aktywność kleszczy obserwujemy właśnie w miesiącach maj, czerwiec oraz wrzesień i październik.
3: Okej, a do jakiej temperatury? Bo tam pani powiedziała 5 stopni chyba?
2: Tak.
3: Że one do 5 stopni, od 5 stopni
2: właściwie, stopni, tak.
3: Są aktywne.
2: Tak.
3: A jak jest poniżej 5 stopni, nie wiem, na przykład w okolicach zera, to co się z nimi dzieje? One wdychają naturalnie, czy po prostu zapadają w jakiś sen?
2: Larwy i nimfy, one obumierają w temperaturze poniżej 7 stopni, ale dorosłe samice obniżają swój układ metaboliczny i tak jakby zamierają, ale one są dalej aktywne i mogą się ożywić.
3: Jasne, okej. Okay. Gdzie najłatwiej złapać kleszcza, nie wiem, w lesie, na łące, w wysokiej trawie, czy może właśnie na przykład wybierając się do miejskiego parku na przechadzkę?
2: Kleszcze wyjątkowo licznie przebywają na ścieżkach, którymi wędrują zwierzęta, a szczególnie w lasach i ich okolicach. Jednak kleszcze występują wszędzie i można spotkać je zarówno na wsi, jak i w miastach, gdyż zamieszkują wszelkie tereny zielone, takie jak łąki, ogrody, parki, skwery czy pola uprawne.
3: No okej, no to teraz powiedzmy sobie o ciele człowieka. Jakie miejsca na ciele człowieka kleszcze najczęściej wybierają? Czy są obszary, które po spacerze powinniśmy sprawdzić szczególnie dokładnie?
2: Tak, na ciele człowieka kleszcz szuka miejsca pokrytego cienką skórą, wilgotnego i dobrze ukrwionego. Najczęściej ukrywają się pod kolanami, pod pachami, na karku i u nasady włosów. Dlatego podczas sprawdzania naszego ciała powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na miejsca za uszami, przy linii włosów, w okolicach łokci, pod pachami, w okolicach pępka, w pachwinach, pod kolanami i w okolicach ścięgna Achillesa oraz w fałdach skórnych.
3: No to jak najlepiej ubrać się na spacer, nie wiem, do lasu czy na łąkę, żeby ograniczyć ryzyko kontaktu z tym kleszczem?
2: Należy ubrać się tak, aby szczelnie osłonić swoją skórę. Załóżmy ubrania z długimi rękawami, wąskimi mankietami i długimi nogawkami. Załóżmy wysokie skarpetki, najlepiej naciągmy je aż na spodnie. Załóżmy buty z wysoką cholewką oraz czapkę lub kapelusz, żeby osłonić szyję i głowę. Korzystnie jest także założyć ubrania jasne, ponieważ na jasnych ubraniach lepiej dostrzeżemy kleszcza, który wędruje po naszym ubraniu, który jeszcze szuka miejsca do wbicia się. Nie kierujmy się tutaj w tej kategorii innymi zasadami, ponieważ kleszcza nie przyciągają żadne kolory, ponieważ jest on ślepy.
3: Okej, okay. A co ze środkami odstraszającymi kleszcze? Czy one w ogóle są skuteczne? Czy one w ogóle pomagają?
2: Tak, dostępne są na rynku różne środki owadobójcze lub odstraszające, działające na kleszcze. Przed zastosowaniem zawsze dobrze jest przeczytać informację wskazaną przez producenta, ponieważ musimy zwrócić szczególną uwagę na czas działania tych preparatów, bo jeśli wybieramy się na jakąś wędrówkę, czy pracujemy w takich strefach zielonych, a nasz czas pobytu będzie dłuższy niż czas działania danego preparatu, no to musimy go najlepiej zabrać ze sobą. Zwróćmy uwagę na miejsce stosowania, które wskazuje producent. Czy jest to preparat, który stosujemy na skórę, czy preparat, który stosujemy na ubranie. Są takie preparaty, które po zastosowaniu po prostu na skórę przestają działać. Oraz zwróćmy uwagę na to, czy potrzebujemy preparat, który możemy zastosować u dziecka. Dla dzieci wybierajmy preparaty dla nich dedykowane.
3: No to ja wrócę do tych spacerów. Załóżmy, że idziemy na dłuższy spacer po lesie, czy też po jakimkolwiek innym miejscu. No i pytanie, czy w trakcie takiego dłuższego spaceru warto oglądać swoje ciało już podczas tej wędrówki, czy możemy się raczej wstrzymać i dopiero po powrocie wystarczy obejrzeć dokładnie swoją skórę?
2: Jeśli w czasie spaceru zaobserwujemy, że kleszcz chodzi po naszym ubraniu, no to oczywiście, że warto go bezpiecznie usunąć. Jednak to dopiero po powrocie sprawdzamy całość naszego ciała. Zalecane jest też wzięcie prysznica z taką kontrolą miejsc, o których już mówiliśmy, miejsc, które kleszcz wybiera najczęściej.
3: Okej, załóżmy, że kleszcz nam się wbije w tą skórę. No to jak prawidłowo postępować? Jak prawidłowo usunąć kleszcza i kiedy najlepiej to zrobić?
2: Kleszcza należy usunąć jak najszybciej. Możemy do tego wykorzystać pęsetę z zagiętymi końcami. Poprzez uchwycenie kleszcza za głowę, możliwie jak najbliżej skóry, tak aby uniknąć zgniatania jego tłowia. Ciągnąć należy prostopadle do skóry, bez ruchów rotacyjnych, sprzyjają one po prostu urwaniu się tłowia. Ciągniemy takiego kleszcza w kierunku przeciwnym do ułożenia aparatu gębowego, stopniowo zwiększając to natężenie. Po prostu musimy to zrobić z takim wyczuciem, żeby go nie urwać, tylko po prostu delikatnie starać się go usunąć, ale musimy to zrobić też pewnie. Jeśli usuniemy kleszcza, to miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować, a ręce i pięsetę starannie umyjmy. Aby usunąć kleszcza, możemy także zastosować różne przyrządy, które możemy kupić w aptece. Tutaj też zalecam się, żeby przed ich użyciem zapoznać się z informacją producenta odnośnie zastosowania tego urządzenia lub aparatu.
3: Okej, okay, no czasami jest też tak, że usuniemy pęsetą fragment tego kleszcza, a na przykład część nam na skórze zostaje. No właśnie, czego absolutnie nie wolno robić podczas usuwania takiego kleszcza? Na przykład, nie wiem, czy smarowanie kleszcza tłuszczem, alkoholem albo inną substancją no, jest jakimś błędem?
2: Niestety tak. Zdarzają się takie sytuacje, że miejsce, które zbity kleszcz jest smarowane różnymi smarowidłami. Żadnych takich substancji nie stosujemy. Mogą one wywołać reakcję wymiotną u kleszcza, czego nie chcielibyśmy.
3: Jasne. Powiedzieliśmy o tym wyciąganiu pęsetą kleszcza. No ale pytanie, czy możemy takiego kleszcza wyciągnąć na własną rękę, czy lepiej jednak po każdym takim ukąszeniu zgłosić się do lekarza?
2: Kleszcza musimy wyciągnąć jak najszybciej, więc dobrze zrobić to od razu po jego zauważeniu. Jednak kiedy zostanie nam jakiś fragment kleszcza, którego nie możemy usunąć, to możemy zgłosić się do lekarza. Możemy jeszcze spróbować usunąć go jałową igłą, tak jak usuwa się drzazgę. Jeśli nam się to nie uda lub to miejsce wydaje nam się zmienione, nie jest naturalne i nie goi się, to wtedy warto udać się do lekarza.
3: I wtedy konsultacja jest jak najbardziej wskazana.
2: Tak.
3: Czy każdy kleszcz może zarazić nas boleriozą? Od czego w ogóle zależy ryzyko takiego zakażenia?
2: Nie każdy kleszcz może zarazić nas boleriozą i nie każde ugryzienie powoduje zakażenie. Im szybciej usuniemy kleszcza, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia. Jednak ryzyko wzrasta, jeśli usuniemy kleszcza po upływie 24 godzin od ugryzienia. Niestety jeden kleszcz może być również nosicielem wielu groźnych patogenów chorobotwórczych, takich jak bakterii, wirusów czy pierwotniaków, którymi może nas zarazić. Należy zaznaczyć, że wiele przypadków ugryzień udaje się wyeliminować organizmowi i nie dochodzi u nas do rozwinięcia zakażenia. jednak po czasie w organizmie człowieka możemy wykryć przeciwciała, na przykład przeciwko boleriozie we krwi zdrowego człowieka.
3: Jakie są pierwsze objawy boleriozy? Powiedzmy może, bo to jest dość istotne. No i po jakim czasie od ukąszenia mogą one się pojawić?
2: Często bezpośrednio po ukłuciu przez kleszcza występuje zaczerwienienie i odczyn zapalny w miejscu wkucia, który znika po kilku dniach. Jest to zazwyczaj odczyn alergiczny. Zaczerwienienie, które pojawia się kilka dni od ukłucia, zazwyczaj około 3-4 dni, może być i później, i nie znika w miejscu ukłucia, powiększa się przybierając kształt pierścienia lub owalnej plamy otaczającej miejsce wkucia, to najczęściej jest rumień wędrujący. Rumień wędrujący stwierdza się w momencie, kiedy jego średnica przekracza 5 cm u osoby dorosłej, ma ostre granice, stopniowo się powiększa, może być jednolity lub przebarwiony, taki odbarwiony w środku. Rumień rozwija się wokół miejsca wkucia lub na innym części ciała i może upłynąć nawet 28 dni, zanim się pojawi. Rumieniowi mogą towarzyszyć inne objawy, na przykład osłabienie, gorsze samopoczucie, gorączka i powiększenie okolicznych węzłów chłonnych.
3: A czy ten rumień wędrujący pojawia się zawsze na naszej skórze po ukończeniu, czy powinno nas zaniepokoić, na przykład jeśli go nie będziemy mieli na skórze?
2: Rumień wędrujący występuje u około 40-60% zakażonych osób, dlatego miejsce po ukłuciu przez kleszcza obserwujemy do 3-4 tygodni od zdarzenia. Następnie ujawniają się inne objawy boleriozy, najczęściej w postaci porażenia nerwu twarzowego, bólów i objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego, zapalenia stawów, a z takich poważnych już dolegliwości, no to jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
3: Okej, mówiliśmy o boleriozie, więc teraz zapytam, czym kleszczowe zapalenie mózgu różni się właśnie od wspomnianej już boleriozy i jak można się przed nim chronić?
2: Kleszczowego zapalenia mózgu w odróżnieniu od boleriozy nie możemy leczyć, ponieważ wywołuje je wirus. Stosowane są jedynie leki objawowe. Również kleszczowe zapalenie mózgu, tak jak bolerioza, przebiega dwufazowo. Jednak w tym przypadku przebieg pierwszej fazy przypomina grypę i są to objawy takie, które by mogły sugerować grypę, dlatego bardzo trudne jest tutaj postawienie rozpoznania na tym etapie. W drugiej fazie choroby pojawiają się objawy neurologiczne, takie jak zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadwrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenie nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, problemy z mową, połykaniem, a nawet śpiączka lub śmierć. Dodatkowo kleszczowym zapaleniem mózgu możemy się zarazić, spożywając niepasteryzowane produkty mleczne pochodzące od chorych zwierząt.
3: No to w takim razie zapytam, może to powinno być pytanie retoryczne, ale jednak go zadam. Czy warto szczepić się przeciwko kleszczowemu, tudzież odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
2: Na pewno warto, ponieważ kleszczowe zapalenie mózgu, tak jak już tutaj mówiliśmy, jest bardzo trudne do rozpoznania, a powikłania choroby są bardzo ciężkie.
3: To komu szczególnie takie szczepienie jest zalecane?
2: Myślę, że szczepić powinni się wszyscy, a w szczególności leśnicy, rolnicy i wszystkie osoby, które zawodowo lub prywatnie przebywają często na terenach zielonych, również właściciele psów lub kotów.
3: To jeszcze dopytam, gdzie można wykonać takie szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
2: Wszyscy zainteresowani mogą takie szczepienie wykonać w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo dorośli mogą skorzystać ze szczepień wykonywanych przez apteki.
3: Okej, to teraz przejdźmy do tego, jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu. Czy w regionie odnotowuje się dużo przypadków boleriozy i kleszczowego zapalenia mózgu? A jeśli tak, no to kto jest tutaj najbardziej narażony? Może jeżeli ma Pani jakieś liczby, jakieś dane, to myślę, że fajnie by było się też nimi tutaj podzielić.
2: W województwie podkarpackim w 2025 roku zarejestrowano 3200 przypadków. W tym samym okresie na terenie całego kraju odnotowano prawie 50 tysięcy takich przypadków. W pierwszej połowie 2026 roku na terenie Podkarpacia zanotowano ponad 1000 przypadków boleriozy i w tym samym okresie do czerwca 2026 zanotowano w całym kraju prawie 15 tysięcy przypadków.
3: To była bolerioza, a jeżeli chodzi o odkleszczowe zapalenie mózgu?
2: Jeśli chodzi o odkleszczowe zapalenie mózgu, w województwie podkarpackim w 2025 2005 roku zanotowano 38 przypadków, a na terenie całego kraju 938. A jeśli bierzemy pod uwagę okres do czerwca 2026, to w naszym województwie zanotowano już 9 takich przypadków, a w całym kraju 202.
3: To na koniec jeszcze zapytam, gdyby pani miała przekazać naszym słuchaczom trzy najważniejsze zasady dotyczące kleszczy, no to co powinniśmy zapamiętać przed wyjściem, no na przykład do lasu albo na jakąś polanę?
2: Przede wszystkim z obawy przed kleszczami i ich ukąszeniem nie rezygnujmy z aktywności w strefach zielonych. Po pierwsze, zadbajmy o ochronę, odpowiednie ubranie i repelenty. Po drugie, skontrolujmy skórę swojego ciała po powrocie. Po trzecie, jeśli tylko możemy i nie mamy żadnych przeciwwskazań, to zgłośmy się na szczepienie.
3: No i super, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: Również bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: SK Rzeszów News.
4: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
4: Kiedyś nauka nie była dla kobiet oczywistością. Jak zmieniała się edukacja dziewcząt na Podkarpaciu przed II wojną światową? Nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła w rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zaglądają do szkół w Przemyślu, Rzeszowie i Rozwadowie, obecnej dzielnicy Stalowej Woli. Sprawdzają, czego uczono dziewczęta, kto miał dostęp do nauki i jakie możliwości dawało zdobyte wykształcenie.
5: Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą porozmawiamy sobie o edukacji kobiet na Podkarpaciu przed II wojną światową. I zanim przejdziemy do tego tematu, myślę, że warto zapytać o to, dlaczego przez wiele stuleci dziewczęta i kobiety miały znacznie trudniejszy dostęp do edukacji niż mężczyźni. Z czego wynikały takie ograniczenia?
6: Wynikały one przede wszystkim z wzorców społecznych, które w tamtym czasie obowiązywały, które już na pewnym etapie utrwaliły się w świadomości mieszkańców tak naprawdę całej Europy, można powiedzieć. No bo teoretycznie w dawnych czasach taką naturalną rolą kobiet uważano, że była praca w domu, opieka nad dziećmi, generalnie obowiązki rodzinne, nie uczestnictwo w życiu publicznym czy nauce. To były rzeczy przewidziane raczej dla mężczyzn. Zresztą w większości społeczeństw edukacja była tak naprawdę podporządkowana mężczyznom. To oni mieli się uczyć, zdobywać stopnie, także na przykład kościelne, co jest ciekawe, czy urzędnicze, wojskowe. To jest dziewczyny, dziewczęta pozostawały raczej poza tym systemem, ewentualnie trafiały do szkół o takim dość bardzo ograniczonym programie lub jak na przykład w przypadku kobiet, powiedzmy, z różnych, powiedzmy, wyżej urodzonych, z różnego rodzaju rodów, no to one, prawda, tą edukację domową odbierały, która też była raczej nakierowana na to, żeby przede wszystkim spełniać się w roli takich, można powiedzieć, gospodyń, prawda, czyli między innymi gra na fortepianie, literatura, no to były raczej sfery zarezerwowane bardziej dla kobiet. Natomiast co nam to wszystko mówi? No to nam mówi tyle, że to było wszystko związane z pewnego rodzaju niskim statusem społecznym kobiet w tamtym okresie. Były przekonania, prawda, nauka nie jest im potrzebna, a nawet może i groźne, bo jeszcze doprowadzi do tego, że kobieta zacznie samodzielnie myśleć. No to były takie wzorce utrwalone, które dzisiaj nas szokują, a w tym okresie były niestety naturalne. A oprócz tego jeszcze trzeba też dodać, że były też czynniki ekonomiczne, prawda, w wielu rodzinach, tak zwłaszcza tych ubogich, trzeba było wybrać, kto odbierze wykształcenie, kto pójdzie do szkoły. No raczej stawiano na syna w takim przypadku, a nie córkę. No i przez to tak naprawdę można powiedzieć, że wiele instytucji było przez to zabetonowanych, prawda, przez mężczyzn raczej niechętnych kobietom, tak byśmy to powiedzieli.
5: No to kiedy w takim razie ta sytuacja właśnie kobiet zaczęła się zmieniać? I dlaczego tak się stało?
6: To znaczy, to był dość złożony proces. Po raz pierwszy na temat tego, że dziewczyny, kobiety powinny uczęszczać na zajęcia do szkół, czy też generalnie powinny odbierać trochę szersze wykształcenie, to już tak nieśmiało się zaczęło zmieniać w okresie takich prądów oświeceniowych, czyli tak powiedzielibyśmy XVIII wiek, prawda, kiedy pojawia się ta idea takiej masowej edukacji, edukacji powszechnej, kiedy zaczęto zakładać szkoły, prawda, nakierowane właśnie na zdobywanie takiej przynajmniej podstawowej wiedzy przez rzesze obywateli. Zresztą XVIII wiek to okres, kiedy tak naprawdę pojęcie obywatela ukuto. także przynajmniej w takim dzisiejszym znaczeniu tego słowa. W każdym razie XVIII, już XIX wiek, kiedy pojawiają się hasła emancypacji kobiet, między innymi, jeśli tutaj są słuchacze, którzy czytali lektury, to z pewnością pamiętają między innymi Wokulskiego, Lalkę, tam również pojawiają się te hasła emancypacji kobiet. Widzimy dość wyraźnie, że pojawiało się w tej powieści wiele bohaterek, które zabiegało o rozwój, o szansę. No i to właśnie przemawiało tak naprawdę, to był taki manifest tamtych czasów, prawda? Czyli ta połowa XIX wieku, to rzeczywiście był czas, kiedy zaczęło się zmieniać to myślenie, kiedy kobiety zaczęły domagać się swoich praw. No i co jest ciekawe, to się też zbiegło mniej więcej z taką tendencją, kiedy to coraz częściej otwierano żeńskie gimnazja, szkoły średnie, także już można powiedzieć, że na uczelniach również już te kobiety stopniowo zaczęły się dobijać, prawda, do tych bram, do tych kariery. Oczywiście był to złożony i bardzo powolny proces. Tak naprawdę w przypadku Polski, to już druga RP, można powiedzieć. To był czas, kiedy rzeczywiście w tamtym momencie młode kobiety mogły zostać studentkami medycyny, prawa. No i wtedy też pojawiło się wiele karier wybitnych lekarek, czy też naukowczyń. Także to był, można powiedzieć, taki bardzo rozciągnięty w czasie proces, czyli zaczynamy od XVIII wieku i takich nieśmiałych haseł, a skończywszy już na XX wieku, prawda, kiedy w zasadzie obowiązkowa edukacja stała się pewnego rodzaju standardem.
5: Dobrze, to mamy już taki, można powiedzieć, zarys historyczny, jakkolwiek by to nie brzmiało podczas rozmowy historycznej. W każdym razie już wiemy, jak wyglądała ta edukacja kobiet we wcześniejszych wiekach. A teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszej rozmowy, czyli edukacji kobiet przed II wojną światową na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Które miasta były takimi najważniejszymi ośrodkami edukacji dziewcząt?
6: To znaczy tak, generalnie w tamtym okresie spośród takich najważniejszych ośrodków wymienić można z pewnością Przemyśl i Rzeszów. To jest w jakimś tam stopniu zrozumiałe, prawda, biorąc pod uwagę, że jeśli poszukamy największych w tamtym okresie miast na terenie dzisiejszego Podkarpacia, to rzeczywiście te dwa miasta są takie największe w tamtym okresie i w tym również, więc jest to w jakiś sposób też zrozumiałe, że to tam doszło do zakładania takich pierwszych, większych, liczących się szkół, choć oczywiście były też, prawda, mniejsze ośrodki, gdzie jakieś tam w zdawkowych formach też szkoły żeńskie były, Rozwadów na przykład, dzisiejsza Stalowa Wola, to jest taki przykład, ale tego można wymienić całkiem sporo.
5: Ale jako pierwszy przykład wskazałeś Przemyśl. Dlaczego?
6: Tak, Przemyśl generalnie jeszcze w XIX wieku stał się takim jednym z najważniejszych w regionie ośrodków edukacji dziewcząt i wynikało to tak naprawdę z kilku przyczyn. Przede wszystkim Przemyśl był dużym miastem galicyjskim, twierdzą zresztą, centrum administracyjnym, ale też i, co jest tutaj ciekawe, dość silnym ośrodkiem religijnym i narodowym. I tutaj mówiąc o tych tendencjach narodowościowych, powiemy oczywiście o Polakach, ale też i o rodzącej się świadomości wśród narodu ukraińskiego.

0: dotyczyły nie tylko szkół świeckich, ale i również związanych z Kościołem. Sama diecezja przemyska na przykład, według badań z okresu połowy XIX wieku, miała aż 5 prywatnych takich zakładów kształcenia. Dlatego widzimy, że tych szkół było dość sporo. Tych miejsc, gdzie młodzi ludzie mogli zdobywać edukację. Także to z pewnością przyczyniało się do tego, że Przemyśl był istotnym miejscem, gdzie ta edukacja mogła być realizowana. No ale też trzeba pamiętać o tym, że tak jak właśnie wspomniałem, należy wskazać na to Centrum Ukraińskiego Szkolnictwa Średniego w tamtym okresie, bo oczywiście mieliśmy Lwów, ale Przemyśl też był dość istotny, także dlatego, że między innymi tutaj rozwijał się ruski, a później ukraiński Instytut dla Dziewcząt oraz inne tego typu szkoły, które oczywiście były związane też z obrządkiem grecko-katolickim. W każdym razie to takie zderzenie na terenie dzisiaj podkarpackiego miasta sprawiło, że Przemyśl w naturalny sposób stał się takim laboratorium nowych form edukacji, nie tylko mężczyzn, ale również kobiet. I tu, żeby nie być kołosłownym, no skoro mówię o tym zderzeniu różnych systemów edukacyjnych, różnych systemów pod względem takim narodowościowym odmiennych, no to należy też wspomnieć o pewnych przykładach. Jeśli mówimy o polskich szkołach, no to jako taką szkołę dla dziewcząt z pewnością należy wyróżnić Gimnazjum Anny Rachalskiej, które w Przemyślu działało w latach od, jeśli dobrze pamiętam, 1911 roku do 1920. I śmiało można powiedzieć, że była to placówka, która, co ważne, realnie otwierała kobietom drogę zarówno do matury, jak i później do studiów. Ono wyrosło z pensjonatu i też jednocześnie, chyba jak dobrze pamiętam, przy szkoły, prowadzonej wcześniej przez Marię Hild, ale później to właśnie Anna Rachalska nadała mu taki klasyczny, gimnazjalny charakter. Dlaczego? Dlatego, że ona stopniowo przekształciła liceum w takie klasyczne gimnazjum, uruchomiła pełne klasy gimnazjalne. I taki dwuletni kurs przygotowawczy dla absolwentek innych szkół, bo też wiadomo, była różnica systemów edukacji. Zresztą odsyłam tutaj do powieści Żeromskiego i do syzyfowych prac, prawda? Jeśli chcemy zobaczyć, jak ten system wyglądał, no to akurat mówimy co prawda o zaborze rosyjskim, ale i tak to pokaże też mniej więcej właśnie te różnice. Teoretycznie szkoły funkcjonowały według jednego systemu, ale jednak się nieco różniły. W każdym razie szkoła Rachalskiej szybko zyskała bardzo dobrą opinię. Nawet prasa miała pisać, że Gimnazjum Rachalskiej cieszy się wielkim zaufaniem publiczności. To jest akurat cytat z miejscowej pracy, dlatego, bo dzisiaj możemy publiczność kojarzyć w taki sposób, prawda, widownie i tak dalej. No tutaj publiczność jako opinia publiczna, to należy w ten sposób rozumieć. W każdym razie, tak jak wspomniałem, uczennice bardzo dobrze zdawały maturę i co warto wspomnieć, bo zaznaczyłem tutaj, że Przemyśl nosi w sobie ten pierwiastek wielonarodowościowy, wielowyznaniowy. No i w tej szkole rachalskiej tak naprawdę też to było widać, bo w placówce uczyły się osoby różnych wyznań i różnych religii. W 1920 roku Skarb Państwa odkupił całą placówkę i przekształcił w Państwowe Żeńskie Gimnazjum im. Marii Konopnickiej i to było takie pierwsze Państwowe Gimnazjum Żeńskie w Przemyślu.
1: A czy wiemy, jakie nauki pobierały tam wówczas dziewczęta?
0: To znaczy, była to raczej edukacja nastawiona, prawda, na zdanie maturę, czyli z jednej strony były to przedmioty takie typowo, nazwalibyśmy, związane z kulturą, ale też i umiejętności przydatne, prawda, takie jak algebra, jak matematyka, czy przede wszystkim literatura. No, to był dość szeroki program i raczej zgodny z tym, co w tamtym czasie, prawda, pochwalały władze, czy to austriackie, czy już później nowonarodzonej Polski. Dla równowagi, bo rozgadałem się trochę o Gimnazjum Rachalskiej, no ale trochę wcześniej wspominałem też o ruskim, później ukraińskim Instytucie dla Dziewcząt. O nim też warto wspomnieć, bo była to kluczowa instytucja z punktu widzenia edukacji kobiecej na terenie ówczesnej Galicji. Placówka została założona na bazie bursy dla dziewcząt, którą utworzono w 1881 roku przez, jak dobrze pamiętam, Ruskie Towarzystwo Obrządku Katolickiego, taka była nazwa. No a później ona się była wielokrotnie przekształcana, aż w momencie, kiedy bodajże w 1920 roku stała się takim gimnazjum typu humanistycznego. No, w całej tym instytucie prowadzono edukację w języku ukraińskim, co w jakiś sposób było dość wyjątkowe z punktu widzenia ówczesnych czasów.

0: ale też i co istotne, placówka była utrzymywana ze środków prywatnych, czyli przede wszystkim ze środków darczyńców, różnego rodzaju organizacji, zbiórek. Także to był też, można powiedzieć, taki element, który dość jasno pokazywał, że Przemyśl był miastem wielonarodowościowym. No i też to się odbijało w jakiś sposób na tamtejszej edukacji.
1: Czyli tutaj mieliśmy Przemyśl i zarówno polskie, jak i ruskie, a następnie ukraińskie ośrodki edukacyjne. No i może przejdźmy sobie teraz do Rzeszowa. Co właśnie zachowane archiwalia mówią o rozwoju szkolnictwa właśnie w tym mieście?
0: Znaczy pokazują przede wszystkim, że Rzeszów legitymował się taką dość rozwiniętą siecią szkół. Jeśli mamy analizować kwestie edukacji kobiecej na terenie dzisiejszej stolicy Podkarpacia, tutaj nieoceniona jest z pewnością dokumentacja Szkoły Żeńskiej im. Świętej Scholastyki. Ona zmieniała się wielokrotnie, zmieniały się jej nazwa, charakter. W każdym razie to, co jest istotne, to że cały zespół związany z tą szkołą opiera się m.in. na ówczesnych katalogach klasowych, na księdze ocen, egzaminach, także no, to dość dobrze pokazuje mniej więcej, jak takie szkoły działały. W każdym razie z dokumentów wynika na pewno, że sieć szkół powszechnych dla dziewcząt, zarówno, nie mówię tylko o Rzeszowie, mówię ogólnie o całym regionie, przekształcała się tak naprawdę wraz z ogólnymi reformami oświaty, co jest raczej dość logiczne, prawda? Czyli najpierw bazujemy na czteroklasowych szkołach ludowych, później w okresie reform II RP stały się one siedmioklasowymi szkołami powszechnymi, no a Szkoła Świętej Scholastyki, od której zacząłem, no to zachowała w pewien sposób swój żeński charakter w tym systemie. Przy czym no, musiała się dostosować, wiadomo, do zupełnie nowych realiów, nowych programów. Generalnie mówiąc o przykładach szkół, jakie wówczas działały w Rzeszowie, no to oczywiście z jednej strony mówimy o Szkole Żeńskiej im. Świętej Scholastyki. Ja o niej kilka razy wspominałem i dalej wspominam, dlatego że to była najstarsza rzeszowska szkoła żeńska, która operowała w tamtym okresie. I, no i tradycje w jakimś stopniu sięgają aż XVIII wieku, bo zaczynało ono najpierw jako klasa dla dziewcząt przy Cesarsko-Królewskiej Szkole Głównej dla Chłopców. To jeszcze mamy bodajże 1784 rok. No a później przekształcona została w trzyklasową szkołę wydziałową żeńską, która jeszcze była tam dodatkowo połączona z inną placówką. No a później ten charakter dalej się zmieniał, bo w 1922 roku, jak pamiętam, przyjęła ona nazwę Szkoły Powszechnej Siedmioklasowej Żeńskiej im. Świętej Scholastyki. No i stała się taką, można powiedzieć, już pełnoprawną szkołą powszechną dla dziewcząt. Tak, tu dużo uwagi poświęciłem Szkole im. Świętej Scholastyki, natomiast warto też wyróżnić tutaj prywatne gimnazjum realne żeńskie, które powstało tak naprawdę dzięki inicjatywie rzeszowskich obywateli. To było w 1910-1911 roku. Ono miało na celu utrzymanie szkoły żeńskiej i mieściło się, jak dobrze pamiętam, w kilku wynajmowanych kamienicach. One mieściły się przy ulicy Konarskiego czy Sokoła. No i program ten, jak sama nazwa wskazuje, miał charakter tak zwany realny, czyli kładł nacisk na przedmioty ogólne i przygotowanie do matury. Aczkolwiek trzeba też wspomnieć, że w Rzeszowie działało też, poza tymi dwiema szkołami, również kilka takich prywatnych zakładów kształcenia dla kobiet, które były prowadzone przez różne środowiska.
1: To w jakich zawodach kobiety mogły się w nich kształcić?
0: No, generalnie mogły się w takich szkołach doskonalić w kilku takich sferach, bo z jednej strony oczywiście były te tak zwane kursy ogólne, prawda, nakierowane na wiedzę podstawową, no ale przede wszystkim jednak dominowały umiejętności związane z zajęciami typowo domowymi, prawda, czyli tutaj m.in. nauka haftu, kroju, czy generalnie zarządzanie gospodarstwem domowym. No to można powiedzieć, że są takie podstawowe umiejętności, które znajdowały się m.in. w katalogach kursów ówczesnych.
1: Mówiliśmy już sobie o Przemyślu i o Rzeszowie, a teraz przejdźmy sobie do ostatniego miasta, w zasadzie dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli, czyli do Rozwadowa. Jak właśnie w tamtym ówczesnym przedwojennym mieście wyglądała edukacja dziewcząt?
0: Znaczy wyglądała na pewno ciekawie, biorąc pod uwagę tamtejszą strukturę demograficzną, prawda? Pamiętam, że na pewnym etapie ludnością rozwadowa przede wszystkim była zdominowana przez osoby pochodzenia żydowskiego, prawda? I to sprawiało, że no oczywiście z jednej strony mieliśmy, prawda, koedukacyjne szkoły elementarne, gdzie rzeczywiście nauki pobierały jednocześnie dziewczynki i chłopcy, ale też i były szkoły typowo religijne, prawda, w których mogły się kształcić między innymi osoby pochodzenia żydowskiego, więc sprawiało to, że obok siebie żyły tak naprawdę dwa światy. To, co jest istotne, to to, że w jakimś stopniu wszystkie te grupy nabywały dość podobne umiejętności, prawda, bo we wszystkich obowiązywała nauka czytania, pisania, rachunków, no religii oczywiście też. Natomiast takim istotnym krokiem, jeśli mówimy o edukacji rozwadowskiej, było założenie takiej trzyklasowej koedukacyjnej szkoły handlowej Towarzystwa Szkoły Zawodowej, którą otwarto, jak dobrze pamiętam, w 1928 roku. To była szkoła, jak sama nazwa mówi, handlowa, czyli bardziej o takim profilu zawodowym. Ona była dostępna zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. No i w zasadzie dzięki temu młodzi ludzie, w tym właśnie dziewczyny, mogły się przygotowywać do pracy w handlu, w kancelariach, administracji. No i co tu jeszcze można powiedzieć? No w zasadzie zachowane kroniki pokazują, że te dzisiejsze i późniejsze szkoły w Stalowej Woli trochę kontynuowały te tradycje rozwadowskie, prawda? Wiemy, że w Rozwadowie od XVIII wieku w ogóle istniała jednoklasowa szkoła parafialna, a później rozbudowano taką szkołę ludową z kilkoma salami. I to, co jest ciekawe, to była przez pewien czas jedyna taka placówka oświatowa w okolicy całej. Natomiast no, w okresie międzywojennym, no to wiemy, że to już była cała ta sieć szkół, prawda? Czyli z jednej strony te takie szkoły ludowe, ale oczywiście też szkoła handlowa. Także generalnie można i plus jeszcze oczywiście te szkółki takie typowo religijne, więc no generalnie Rozwadów, cała Galicja i późniejsze województwo lwowskie, no to były typowo obszary wielokulturowe, prawda? W związku z czym to jest też w jakiś sposób zrozumiałe, że te światy się przenikały. Ja sam z opowieści rodzinnych też wiem, że moja już nieżyjąca babcia też akurat miała koleżankę ze szkolnej ławy, która była Żydówką i się wymieniały kanapkami, bo rodzice Żydówki jedli, przygotowywali posiłki zgodne z prawem żydowskim, a babcia z kolei dostawała z domu inne rzeczy, które akurat ona za nimi nie przypadała. Więc to był taki handel wymienny, ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać po prostu, no, że ta młodzież żyła obok siebie w jakimś stopniu.
1: W takiej, można powiedzieć, symbiozie.
0: No tak, no, ta symbioza, wiadomo, czasem przybierała negatywne formy, czasem pozytywne, no ale to była jakaś tam, powiedzmy, część tego środowiska, która wpływała również na edukację. No,
1: zanim przejdziemy do podsumowania naszej rozmowy, zapomniałam zapytać w sumie na samym początku, w jakim wieku dziewczęta, kobiety pobierały właśnie nauki w wymienionych przez ciebie szkołach i co dawała im matura, czyli ukończenie takich szkół?
0: To znaczy tak, generalnie nauki pobierano mniej więcej od 10-11 roku życia do 18-19. Później przyszła ta reforma z lat 30. akurat edukacji narodowej. To była tak zwana chyba reforma, jak to się ładnie mówi, jędrzejowiczowska i ona sprawiła, że ten wiek się troszkę przesunął. Tam było chyba do, jeśli dobrze pamiętam, do 16 roku życia, aczkolwiek tutaj mogę się w jakimś tam stopniu mylić. To wyglądało w ten sposób, że jak dobrze pamiętam, było gimnazjum powszechne 4-letnie i później jeszcze liceum 2-letnie, także to była ustawa, prawda, z 32 roku, która wprowadza troszkę odmienny system.
1: To co w takim razie kobiety mogły robić właśnie po ukończeniu tych szkół? Czym mogły się zajmować?
0: To znaczy, możliwości były różne. Mogły z jednej strony po prostu zakończyć edukację na tym i zająć się domem i dziećmi, no ale mogły też kontynuować naukę na studiach, na uczelniach. Pamiętajmy, że druga RP to już był czas, kiedy uniwersytety były otwarte dla kobiet. Oczywiście zawsze są jakieś haczyki, no prawda? Jak dobrze wiemy, w drugiej RP między innymi starano się troszkę ograniczać liczbę studentów innych nacji, więc przez to czasami też pośrednio obrywały kobiety, prawda? Jeśli kobieta była Żydówką, no tam później łapała się na pewne ograniczenie na niektórych wydziałach czy uniwersytetach, zwłaszcza w latach 30. Natomiast generalnie no, mogła się rozwijać, prawda? No, To nie były czasy m.in. galicyjskie, gdzie jak wiemy m.in. Maria Skłodowska-Curie mierzyła się z pewnymi ograniczeniami. Ona nawet zabiegała o asystenturę na Uniwersytecie Jagiellońskim, której nie otrzymała. Także to są akurat takie przykłady, prawda? Ale to już był czas, kiedy zmieniało się to myślenie. Zresztą pamiętajmy, Polska dość szybko w porównaniu z innymi krajami europejskimi przyjęła prawa wyborcze dla kobiet. Także druga RP może nie była całkowicie, prawda, rewolucyjnym, liberalnym państwem, ale w pewnych aspektach była dość postępowa.
1: No już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, no i patrząc też na historię Przemyśla, Rzeszowa i Rozwadowa, jakie były największe różnice i podobieństwa właśnie w rozwoju edukacji dziewcząt właśnie w tych miastach?
0: To znaczy, powiedziałbym, że model był zasadniczo dość podobny, prawda? No, na pewno ciężko jest porównać Przemyśl i Rzeszów do Rozwadowa, dlatego że Rozwadów był w tym okresie stosunkowo małym miasteczkiem i no sama ta struktura, prawda? Mówiąc o Rozwadowie, mówiliśmy o szkołach ludowych przede wszystkim, ewentualnie o szkole zawodowej. Ta oferta z kolei w Rzeszowie czy już w Przemyślu no była zupełnie odmienna, bardziej szeroka, prawda? No w przypadku też Przemyśla, no tutaj też wchodzi dobra organizacja między innymi ludności ukraińskiej, prawda? Więc to też było nakierowanie nie tylko na kwestie zawodowe, na kwestie edukacji, ale też również na rozwój tej świadomości narodowej, prawda? Także to są takie, można powiedzieć, pewne niuanse, ale nie zmienia to jednak faktu, że było też dużo podobieństw. No przede wszystkim szkoły były zależne od reform, prawda? I sytuacja kobiet też zależała od tego, w jakim środowisku się one znalazły, prawda? No, w zaborze galicyjskim, austriackim pewne zmiany szły dość powoli i uniwersytety dopiero po jakimś czasie mogły się otworzyć. Natomiast no, faktem jest, że już w okresie II RP te możliwości dla kobiet było wiele, wiele większe.
2: SK Rzeszów.
3: Ponad 47,5 tysiąca złotych. Tyle pieniędzy będzie można dostać na założenie własnej firmy, a to w ramach kolejnej edycji programu aktywizacji zawodowej osób młodych bezrobotnych. O pieniądze będą mogli starać się mieszkańcy Podkarpacia między 18 a 29 rokiem życia. Dodam jeszcze, że wnioski o dotacje będzie można składać od 13 do 16 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz oddziałach zamiejscowych w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. A o szczegółach nasz reporter Tomek Witak rozmawia z Tomaszem Czopem, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
4: Panie dyrektorze, rusza kolejna, bo już szósta edycja naboru na program dotacyjny dla osób młodych bezrobotnych. Proszę powiedzieć, jak można zdobyć to dofinansowanie na założenie własnej działalności, bo tutaj kwota maksymalna to jest 47,5 tysiąca, nawet ponad 47,5 tysiąca. Jakie warunki trzeba spełnić tak krok po kroku, żeby otrzymać takie wsparcie?
5: Warunki są bardzo, bardzo proste. Po pierwsze, najważniejsze to jest zero-jedynkowo. Młody człowiek do 30 roku życia, czyli 29, 11 miesięcy, ileś tam dni, tak? 29. I można składać jako młody człowiek do 30 roku życia, można złożyć wniosek i też trzeba być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ale co najważniejsze, bo to są oczywiście warunki takie urzędnicze. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na to, co chce się robić, no bo to wziąć pieniądze to jest jedno, natomiast trzeba jednak na tym rynku się utrzymać, mieć jakiś pomysł na działalność gospodarczą i na to, co się chce robić. I to jest najważniejsze, a przez ostatnie lata to pokazuje, że nasi mieszkańcy Podkarpacia naprawdę, inwencja jest bardzo, bardzo szeroka.
4: Czy młodzi ludzie mogą zgłaszać pomysły w dowolnych branżach, czy to jest jakaś określona pula tutaj?
5: Nie ma jak branż specyficznych, jakichś preferowanych. Tutaj naprawdę każda branża może być wspierana.
4: Ile osób w tej edycji, w tej szóstej edycji może otrzymać wsparcie od Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
5: Tutaj dajemy bardzo duże środki. Teraz w tej edycji jest 600 osób może otrzymać wsparcie, także wydaje nam się to bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy mieliśmy 5 edycji podpisaliśmy 1300 umów, a teraz planujemy kolejne 600. To pokazuje, że rzeczywiście to rośnie, ale to, że to pokazuje, że kwota jest duża, to tak, ale też dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że za każdym razem zwiększamy tą kwotę i za każdym razem mamy większą liczbę chętnych. To dobrze, bo to pokazuje, że program jest trafiony i cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi.
4: To na koniec powiedzmy jeszcze o terminach, bo nabór rusza dopiero w październiku, więc jeszcze troszeczkę czasu jest, żeby sobie przygotować te wszystkie dokumenty, żeby dopracować swój pomysł. No to kiedy rusza ten nabór tak dokładnie?
5: Właściwie już można podejść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy do Powiatowego Urzędu Pracy, żeby ewentualnie takie sprawy organizacyjne podpytać, dopytać doradców, dopytać się jak złożyć, gdzie złożyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czysto fizyczne składanie wniosków oczywiście będzie miało miejsce w październiku. Natomiast tutaj wcześniej trzeba napisać ten wniosek, żeby swój pomysł na biznes trzeba po prostu przelać na papier.
4: Jakbyśmy się tak mieli cofnąć do tych 5 edycji, to czy pamięta Pan jakieś takie oryginalne pomysły, które zostały zaakceptowane przez Was? Jakieś takie, nie wiem, 2-3?
5: Nie, rzeczywiście pomysłów, no naprawdę, poczynając od takich najbardziej, ja wiem, czy to banalnych, no szeroko rozumiana branża beauty, może dlatego, że troszeczkę dla mnie to jest taka branża, z której za mało się znam na niej. Niektóre rzeczy, pomysły młodych ludzi w tej dziedzinie są naprawdę bardzo, bardzo innowacyjne i ciekawe, ale może dlatego właśnie, że się po prostu słabo znam tą branżę. Natomiast cóż, no nawet trener personalny, tak, czy jakieś tam zajęcia sportowe i tak dalej tutaj pokazywane, to są ciekawe rzeczy, naprawdę ciekawe rzeczy. Teleinformatyka szeroko rozumiana też jest, niektórzy naprawdę mieli bardzo, bardzo ciekawe pomysły, ale to już są takie pomysły bardzo wąskich specjalizacjach, gdzie to potrzeba już takiej bardzo wyspecjalizowanej wiedzy. Także tutaj naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Nie chciałbym wymienić jakiegoś jednego, bo nie wiem, no naprawdę jestem pod bardzo wielkim wrażeniem pomysłowości mieszkańców Podkarpacia.
4: No i teraz 6. edycja, więc zachęcamy wszystkich do składania wniosków, składania swoich pomysłów do WUP-u. A do powiatowych urzędów pracy też można składać takie wnioski?
5: Też można składać i też można składać w oddziałach zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czyli Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg.
4: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu, aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na Okrągło. Włoska pizza, teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marzy Ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla Was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80 przez 211A w Rzeszowie.
6: I po reklamie.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

Vivale, Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jedynka Rzeszów.
1: Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
10: I po reklamie.
11: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
12: Rap 20.
13: Rap 20.
12: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
14: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy na sk.pl i zagramy też kawałek gościa, który wpadł do nas dzisiaj, można powiedzieć, chyba prosto z Cloud 9 albo z siódmego nieba, Getz w studiu Radia SK.
15: Siema, witam serdecznie.
14: Siemanko. Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą, było ich kilka w historii.
15: Wtedy tak.
14: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
15: Zobaczymy.
14: Uzbierało się ich trochę, przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
15: Tak. Mhm. Głównie prywatnie.
14: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
15: Tak, tak. To się robimy, chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
14: Okej. Okay.
15: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
14: Okej, no dobra, no to o tym dzieleniu się energią, ale też w ogóle o muzycznej energii i całej reszcie energii możliwych pogadamy. Getz jest w studiu, Cloud 9, czyli nowy singiel zagramy dziś. Na pewno to jest Rap 20. Jeżeli wy macie pytania do Godziuli, to wysyłajcie je już teraz na Messengerze Radia SK. My będziemy je sprawdzali. Wracamy zaraz.
12: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
16: 20.
17: Z ręki

jeszcze obydło. Rap 20 w Radiu SK 19.

puszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: to Oki i Sobel i w razie W 9 minut po 23. Dzisiaj dowiemy się, czy Sobel też wypuścił o północy album. To faktycznie temat, o którym głośno, ale nie o tym teraz, bo w studiu jest Getz. To teraz już tak oficjalnie się manko raz jeszcze.
1: Yo.
0: Podoba mi się to przywitanie. Bardzo mi się podoba. Mogę ci zdradzić, że twój kawałek wpadnie dzisiaj jako nowość do notowania. Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
1: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
1: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
0: czyli
1: przez
0: to jest,
1: dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
1: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okej.
1: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, no to jest piękna historia.
1: To jest mój cloud name.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
1: Mroczne.
0: Mroczne?
1: Tak. To były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
1: Zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że ty jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
1: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej, czyli to w ten sposób, to działa.
1: Tak.
0: Okej.
1: Nie, no kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Kumuluje energię do burzy. No to tak, o tej burzy bardzo chciałbym pogadać zaraz, bo czuję, że ta burza to z piorunami, ale mam nadzieję, że takimi pozytywnymi i muzycznymi.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to o nich zaraz pogadamy, gramy miejsce 17. To Chivas i to nieodpowiedzialne. Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: 17 minut po 23, to PZ i bez nas nie zaczną i my faktycznie nie zaczniemy. Cały czas jest w studiu Getz, zresztą dopiero się rozkręcamy i zaraz będziemy o tym wszystkim rozmawiali, co się dzieje. No i właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
1: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak. Co miesiąc może trochę... rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
1: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
1: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mm-hmm. Już mamy dwa projekty już.
0: Okej.
1: Może nawet więcej.
0: Okej, no to jest
1: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
1: Tak.
0: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
1: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
1: Zostawmy
0: się
1: trochę
0: za język.
1: Tajemnicy jeszcze,
0: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
1: Totalnie nie.
0: Okej.
1: Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enemy Hotel sprzed 12 chyba już lat,
0: tak.
1: Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Mm-hmm. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
1: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, idzie sobie odsapnąć.
1: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Okej, no dobrze, no to okiełznujmy to w takim razie razem. Gramy miejsce 15, ale zaraz wracamy do rozmowy i pytań mam jeszcze naprawdę dużo, również związanych z tym.

0: Żabson, Hellfilt i Sentino. To Sopot w Radiu SK. 30 minut zostało do północy. W studiu jest cały czas Getz. Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anathema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją. Mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami. Mhm. I no rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej.
1: Okay. Tak, tak, okay. Normalnie. Brałem tak zwane lekcje z tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tak. Getz pokazuje ręce.
1: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
1: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym.
0: Okej, okay. Jeden z najbardziej, albo może najbardziej ambitny człowiek w polskim rapie, gościem Rap 20, Getz, zaraz wracamy, będę miał jeszcze dużo pytań, również dotyczących tego projektu. Gramy miejsce 12.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 20 minut do północy to Rap 20. Za nami miejsce od 20 do 11. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów waszym zdaniem. Mogę wam już teraz zdradzić, że za chwilę będzie tutaj też kawałek od dzisiejszego gościa, a tym gościem jest Gedz. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
3: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co? Humor syna rano. To okay. Już jest, wszystko jest na czas. Już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
2: Okej, okay. Że mu nie pasuje outfit.
3: I zaczyna jęczeć.
2: Okej, okay. No czyli to...
3: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej. On jeszcze, zawieziesz go.
2: No proste.
3: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
2: Okej, okay. Czyli to nie tylko, nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej. Widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
3: ma swój gust.
2: Podacie, ma swój gust. To mi się
3: coś
2: podoba.
3: Go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
2: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz. Żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit. I chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
3: Nie mam pojęcia. Wiesz,
2: czy nie masz nie w ogóle pojęcia, o czym
3: nie
2: mówię
3: mam pojęcia,
2: teraz?
3: Nie.
2: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie?
3: I tak nie, wyszło? Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
2: Okej, okay, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
3: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
2: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
3: wiesz
2: w końcu
3: co,
2: pewien.
3: FL Studio był tym takim pierwszym...
2: Pierwszą trudnością.
3: Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź sobie chłopierać sam.
2: Okay.
3: Wskakuję często. Natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
2: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie. My gramy miejsce 10, teraz to będzie Whitechur, Palari i Vivi Simon, ale już mogę powiedzieć, że na 9, czyli już za chwilę Gedzi Guns, czyli Cloud 9. Co ty na to? Głosujcie na ten kawałek na SK.pl, aby za tydzień może pojawił się na pierwszym.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl 10.

0: Tydzień temu to było miejsce pierwsze rap 20, dzisiaj to miejsce 8 MJ Deli i Deli Supreme. 8 minut przed północą w studiu cały czas jest Getz. Jeszcze go nie wypuściłem, choć zaraz faktycznie to zrobię. Ale istnieje taki numer, który jest jednym z najważniejszych dla mnie numerów jako słuchacza rapu i też człowieka, który się rapem zajmuje dzisiaj, powiedzmy. Nazywa się Akrofobia i to jest taki kawałek, no, gdzie uważam, że spośród wszystkich tych milionów wyświetleń, które się tam pojawiają, prawdopodobnie połowa, przynajmniej 30% jest moja. I tam poda taki wers, niebo nie jest limitem, unoszę się w górę. No i to, co mnie zastanawia, to jest to, czy ty unosisz się jeszcze czasem do tego, żeby no chociażby takich projektów jak ta Akrofobia, czy wszystkie inne stare rzeczy sobie wrócić, uśmiechnąć się albo powiedzieć o nie, jakie to było straszne. Jakie ty masz podejście do tego, do wszystkich tych rzeczy, które już po drodze robiłeś?
1: Momentami ambiwalentny stosunek mam do tego, a momentami mam coś takiego, że no dobra, gdybym wymienił ten wokal na dzisiejszy, to luz.
0: Czyli to
1: albo
0: nie jest
1: kilka
0: tak,
1: wersów, to luz. Okay. Nie, myślę, że one, te płyty są starsze, zmiksowane fajnie, dobrze się zestarzały. Poza tym, że wiesz, no mam albo tam kilkanaście lat więcej, albo, albo kilka lat więcej, to no zawsze by się coś zmieniło.
0: No pewnie.
1: Ale jestem, z tego albumu NNJL jestem bardzo zadowolony.
0: No właśnie, i nawet jakby sobie tak posłuchać tego numeru tytułowego z NNJL, to ja mam wrażenie, że ty od zawsze miałeś jakąś taką głębszą wizję przy każdym z twoich albumów. To nie były jakieś losowe numery, które sobie nagrałeś. Ja mam takie poczucie i właśnie chciałbym, żebyś teraz mi powiedział, że czy to jest tak, że ty zawsze miałeś taką wizję głębszą? Bo też mam takie poczucie, że takie posiadanie wizji czasem w branży może przeszkadzać chyba.
1: To przeszkadza na pewno, ale nie wiem, czy mi akurat.
0: Ale miałeś taką wizję.
1: I nie wiem też, czy ta wizja zawsze jest taka super klarowna, jak się do tego siada. Natomiast z tym albumem, o którym teraz mówisz, to na pewno było tak.
0: A po drodze?
1: Tak to pamiętam, że w ogóle na początku się pojawił gdzieś w mojej głowie ten tytuł Niebo nie jest limitem, który potem został do akronimu streszczony, troszeczkę zwężony, żeby można było z tego zrobić też logo. No i tutaj Forest Szoboba, bo Forest mi pomógł bardzo postawić tą wizję tego konkretnego albumu, no i Gracz również, który jest bardzo ważną, wiesz, jakby osobą na tej płycie.
0: No pewnie, że tak, natomiast lata mijają, niebo nie jest limitem nadal, to też ten cały ten skrót stał się jakimś takim wielkim hasłem, które idzie obok ciebie przez życie, co?
1: Tak, tak, i to jest kwestia akurat przypadku, bo kiedyś sobie po prostu postanowiłem, czego nie dotrzymałem już po drugiej płycie, że wszystkie moje albumy będą określone właśnie czteroliterowymi akronimami.
0: Okej, ależ utrudnienie sobie życzyłeś.
1: Tak, i stwierdziłem, że co ja w ogóle wymyślam. I tutaj akurat zrezygnowałem z tej wizji, z tego konceptu na przyszłe płyty. No ale kurczę, ten album, duży sentyment mam do niego, to ci powiem. To jest coś, co bitowo bardzo lubię.
0: O tak.
1: I na pewno przetarło szlaki i postawiło te wszystkie osoby też na mapie.
0: Z całą pewnością.
1: Bo po tym albumie wszyscy też poszli w różne, różne miejsca. Dimz zrobił płytę z Białasem, Gracz zaczął miksować cały polski
0: tak
1: hip-hop na Forest z Quebo. Jednak
0: no tak.
1: To jest mocna rzecz.
0: Czyli jesteś po prostu trendseterem, człowiekiem, który wyznacza tutaj historię, która
1: ty
0: się...
1: Ty to powiedziałeś, nie ja. Nie do tego zmierzałem.
0: Getz trendseter to jest mój statement w takim razie, ale zanim cię wypuszczę, to takie ostatnie pytanie, no bo na tym mi bardzo zależy, a nawet bardziej niż mnie, to na pewno słuchaczom, twoim słuchaczom i słuchaczom Rap 20. Kiedy możemy spodziewać się dalej Getza? Co Getz ma w zanadrzu i czy jest na co czekać? No bo to, że jest, to wiem, ale czy bardzo długo trzeba czekać na niego?
1: No, myślę, że jeszcze kilka tygodni maksymalnie. No,
0: okej, dobrze. Się robi, się piecze w takim razie. Getz, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję.
0: No i niebo nie jest limitem, pamiętajcie o tym, tylko nie wymyślajcie sobie wymyślania tytułów na cztery literki. Dzięki.

klinik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak czekać.

Kili Zimmer i Ta Sama to miejsce czwarte rap 20. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować też na dzisiejszego gościa, czyli Gedza. Jego Cloud 9 dzisiaj na miejscu 9. Sprawdzimy, jak będzie za tydzień. A my przechodzimy do miejsca 3. To tym razem Kubi producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. I wszystko na potem.

0: Reklama.
1: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na Okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804. Już 27 września zapraszamy na festiwal biegowy Pratt & Whitney. Bieg na mile, bieg na 5 km i 10 km, sztafeta 2x5 km oraz biegi młodzieżowe. Startujemy o 9 w centrum handlowym Millennium Hall. Dla najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz losowanie nagród. Na imprezę zapraszają sponsor tytularny Pratt & Whitney, patronat honorowy Miasto Rzeszów. Sponsorzy Millennium Hall, Marma, Łomża, Weron, Rzeszowianka. Szczegóły na www.ranrzeszów.pl.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.

0: mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Zupa Hortex 450 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Tylko 12,99 przy zakupie dwóch opakowań.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: To będzie ostatnia reklama. Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
7: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
6: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
7: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
6: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
8: I po reklamie.

0: fotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: Reklama. Już 27 września zapraszamy na festiwal biegowy Pratt & Whitney. Bieg na mile, bieg na 5 km i 10 km, sztafeta 2 razy 5 km oraz biegi młodzieżowe. Startujemy o 9 w centrum handlowym Millennium Hall. Dla najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz losowanie nagród. Na imprezę zapraszają sponsor tytularny Pratt & Whitney, patronat honorowy Miasto Rzeszów. Sponsorzy Millennium Hall, Marma, Łomża, Weron, Rzeszowianka. Szczegóły na www.ranrzeszów.pl.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
0: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-res.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Marzy Ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla Was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80/211A w Rzeszowie.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki, a po trasie zajrzyj do